już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: W Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry budzimy was abbą, więc musimy zacząć od tego, że Szwecja zremisowała z Japonią w nocy i Szwed, gra dalej na mundialu niestety, a my Polacy witamy...
1: Przepraszam, to ci, którzy nas wyeliminowali, tak?
0: No właśnie,
1: tak?
0: Przez nich
2: to
0: nie...
2: To ci sami Szwedzi,
1: tak.
3: Oni dzięki nam tam po prostu są.
0: Tak, dobrze, już trudno, niech to będzie, przełknijmy to. Witamy się, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Norkiewicz.
2: Dzień dobry,
0: za krótką chwilę.
1: Dzień dobry.
0: Zaprosimy was na wiadomości o 6.
4: Autopromocja. Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
5: Autopromocja.
1: 26 czerwca, koniec roku szkolnego i piątek mamy, jest 6. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
2: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby ranne. Dziś zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele domagają się podwyżek. Ponad 1,5 miliarda opakowań zwróconych. System kaucyjny ogranicza śmiecenie. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan rannych jest poważny, ale stabilny. Napastnik został zatrzymany, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w powiecie pilskim w Wielkopolsce. 3 z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
6: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej, planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
2: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddano ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
7: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
2: Według najnowszych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Piątek zaczynamy od utrudnień w ruchu na autostradzie A4. Między węzłami Krzywa i Jadwisin pali się ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy. Na trasie tworzy się zator. Tymczasem w Legnicy jest w miarę spokojnie. Bezpiecznej drogi.

0: Legnicy.
1: W czasie dużych upałów opłaca się wstawać wczesnym rankiem, bo można poczuć przyjemną temperaturę. Teraz w mieście mamy 20 stopni. Potem zrobi się gorąco, bo już przed południem upalne 30 stopni, a po południu nawet 35 stopni w cieniu. Wieczorem niewiele chłodniej, bo poniżej 30. Dziś nad miastem tylko słońce.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Pozazdrościliśmy prezydentowi Dudzie, który kupił sobie Porsche, dlatego po szóstej przejedziemy się syrenką.
2: Po szóstej też sprawdzimy, kto już nie śpi o tej porze. Ostatniego dnia szkoły już ma w pogotowiu pasek. Na świadectwie, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, kłaniamy się w pas. 4 minuty po szóstej, gramy wam Lady Punk.

0: Crash. Kto bardzo wcześnie wstaje, to uwaga, może być crash, boom, bang, mogą być małe uszkodzenia ciała, bo jeszcze wiadomo, wczesna pora, 6:11 na zegarach, a w kalendarzu piątek, piąteczek, piątunio, piątologo, 26 dzień czerwca i zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy światowy dzień chłodnictwa.
2: Chłodnictwa, no.
1: Nie poświętujemy dzisiaj tę upałę, nie.
2: No dobra.
1: 54 lata temu natomiast FSO rozpoczęło produkcję syreny stopień.
3: No samochód był wielkim sukcesem, nawet powstał pomnik syreny w Warszawie.
4: Tak, to prawda.
2: To sobie panowie pogadali, dobrze. Wstanie o tej porze to równie wielki sukces, tu musimy zauważyć. Czy państwo słuchaczom kochanym się udało? 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie, dajcie znać, jak się macie. A my w Radiu Złote przypomina, dzień dobry, teraz uwaga, mamy kasetę z 81 roku i nie uwierzycie, z autografem gwiazdy. Do magnetofonu prosimy. No i gramy. Kim Wilde, 81 rok. Kids in America. 12 minut po godzinie 6. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie do nas.

0: była piosenka dedykowana z okazji Światowego Dnia Chłodnictwa, Thriller, czyli Dreszczowiec. A ten śmiech to był, na pewno żart się udał. Chcieliśmy powiedzieć. Michael Jackson i Thriller w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 6.
1: Dzień dobry. Piątkowy poranek wam mówimy, a za chwilę u nas giełdowy ranek informacji szum, czyli Malczyki Jugotonu wystartują już za moment w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Raz, dwa, trzy!

0: Kara budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 26 czerwca w kalendarzu. Nie wiemy, kto to wymyślił, że dzisiaj przypada Dzień Chłodnictwa. A my na chłodno przechodzimy, podchodzimy do prognoz pogody i sprawdzamy, czy już nie śpicie. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, z tej strony Dorota z Kielc. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam w ten Dzień Chłodnictwa i życzę, żeby to słońce było łagodne dla nas dzisiaj. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
2: No, słońce jak słońce, ale dzisiaj byłoby dobrze, żeby też rodzice byli łagodni.
3: Oto tak, to, tak, no. Jak dzieci te świadectwa przyniosą, no tak, właśnie. tak. Ale spokojnie, kochani, spokojnie, drodzy rodzice, do jutra przejdzie, a potem luz i wakacje. 22, 4, 4, 3, 0, to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny, a w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry gramy Fun Factory.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: MPK Legnica od poniedziałku zmienia rozkład jazdy. Autobusy będą kursowały od poniedziałku do piątku według wakacyjnego rozkładu jazdy. Aktualny rozkład sprawdzicie na stronie internetowej MPK, na przystankach autobusowych i w aplikacjach mobilnych. Przyjemnej, klimatyzowanej podróży.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji zakończenia szkoły mamy temat. Z okazji zakończenia właśnie roku szkolnego przypominamy sobie od rana najlepsze, znaczy te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Posłuchajcie.
2: Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska. To pierwsza uwaga. Albo rzucają w koleżanki spreparowaną żabą.
1: Fajne. Zjadają ściągi po klasówce.
3: No nieźle, nieźle. Pamiętacie jakąś swoją albo kolegi uwagę z dzienniczka? Może być i koleżanki. Zadzwońcie pod numer 22 44 30, albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce. Za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: te przeboje na Dzień Dobry śpiewa i tańczy. Szkoda, że nie widzicie. New Kids on the Block, pierwszy zespół, pierwszy boys band od czasów wielkiego wybuchu. A propos, dzisiaj czekają nas temperatury bliskie właśnie czasów nagrzanej osobliwości.
1: Bo Polska czeka prawdziwy piekarnik. Weekend prawie 40 stopni w cieniu.
0: W cieniu.
1: No, w wiadomościach o 7 podpowiem, gdzie będzie można choć troszeczkę odetchnąć od upału. Posłuchajcie.
2: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Reklama.
4: 26 czerwca mamy dzisiaj, to jest piątek. Jest godzina 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Nie żyje co najmniej 235 osób. Żar z nieba nad Polską. Ostrzeżenie przed upałem w niemal całym kraju. Krakowskie metro później niż planowano. Termin przesunięty o dekadę. Rośnie bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzy w Caracas i w stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Do kraju napływa międzynarodowa pomoc, a Stany Zjednoczone czasowo złagodziły sankcje, by ułatwić akcję ratunkową. Piekielny upał dociera do Polski w weekend i w poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni w cieniu. Dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie upał nie będzie doskwierał tak mocno i gdzie można szukać ochłody, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
5: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Nie w 2030 roku, a dekadę później może się rozpocząć budowa pierwszej linii krakowskiego metra. O opóźnieniu poinformował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Jego zdaniem pierwotny termin był nierealny.
7: To jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś, nie wiem, entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
5: Kracik podkreśla, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej może zająć miastu 10 lat. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
8: Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
5: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ekwador pokonał Niemcy 2-1, co na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej. W grupie D Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezramkowo zremisowała z Paragwajem i tutaj też obie ekipy zagrają dalej. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Pogoda sprzyja robotnikom, którzy naprawiają drogi w Legnicy aż za bardzo, a Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na remont ulicy Górniczej od Gwiezdnej do Galaktycznej. W planie jest wymiana nawierzchni jezdni, parkingów i chodników. Roboty obejmą też studnie kanalizacyjne.
0: Pogoda w Legnicy.
1: Jest piątek, powoli zaczynają się wakacje i pogoda w mieście szykuje się prawdziwie letnia. Można by powiedzieć, że same plusy, ale upał, który będziemy mieli dziś w mieście, może nas zmęczyć. Już teraz na termometrach 20 stopni, a po południu będzie nawet 35. Do tego bezchmurne niebo, więc cienia trzeba będzie szukać, a wiatr słaby.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jak się ma kolor oczu do kolorytu wakacji, a zapewniamy, ma się całkiem ciekawie.
3: A w ostatnich przed wakacjami goglach moglach poprosimy internet, żeby nam pomógł odpowiedzieć na wakacyjne pytanie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek, a gra nam facet w przeciwsłonecznych okularach, których ma całą szafę. I'm Still Standing, Elton John w Radio Złote Przeboje, 5 po 7.

0: Ma Chameleon Culture Club w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzimy się z uśmiechem, budzimy się na wesoło, bo mamy piątkowy poranek, 7.11. No i mamy wiadomość, która może się przydać już w ten weekend, a w wakacje to na pewno.
1: Ludzie o brązowych oczach szybciej przetwarzają informacje, które do nich docierają. Za to jasnoocy są lepsi w planowaniu.
2: I teraz wyjaśniamy. Ciemnooki szybciej się orientuje, kiedy trzeba spadać, za to jasnooki wie, którędy. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie Kasia Klich i lepszy model, czyli taki, który przed nikim nie ucieka. Jest 12 minut po 7.00.

0: raz w życiu widział teledysk do przeboju numeru uno, to pewnie pamięta, że bracia bliźniacy śpiewający Tora, Tora, Tora mieli takie opaski na czołach, trochę jak taka frotka tenisisty w połączeniu z pilotem kamikadze. Dzisiaj by się takie coś przydało, bo dzisiaj pot będzie spływał na nasze polskie czoła.
1: Tak jest, żeby nam oczu nie zalało, kochani. 19 minut po godzinie 7, radio Złote Przeboje na dzień dobry. A za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, Google Mogle, czyli poprosimy internet o dokończenie jakże ważnego wakacyjnego pytania. Ciekawi jesteście jakiego? No to bądźcie z nami, polecamy się w piątek.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
9: historię. Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Palisz? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy was do zabawy, do której możecie dołączyć. Jest smuteczek delikatny, gdyż to już ostatni raz przed wakacjami. Mamy taką kulę tutaj z karteczkami, z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy niech wyjmie telefon, niech wyjmie tablet, laptop, co tam ma z internetem i przygotuje swoje Google Mogle.
2: Dobra, a ja w tej kuli zamieszam i wylosowało nam się pytanie, czy w wakacje...
1: Przypadek?
2: No to nie sądzę, kochani. No to po kolei. Każdy z nas, wy też, nasi drodzy słuchacze, kochani, wpisujemy w Google'a czy w wakacje i tak, i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: No to najpierw ja. Czy w wakacje można mieszkać w akademiku?
1: Czy w wakacje trzeba chodzić na praktyki? O, dobre. Dalej lecimy. Czy w wakacje będzie ciepło?
3: Jest. Czy w wakacje jest Dzień Dobry TVN?
1: Oj tam, od razu.
2: A to ciekawe. Czy w wakacje składkowe ZUS to pomoc de minimis? To co?
1: Czy w wakacje trzeba chodzić do pracy?
2: Nie.
1: I na koniec, uwaga, dość istotne dla wielu Polaków, skoro pytają Google Mogle, czy w wakacje jest prohibicja?
2: Oj. No i to było ostatnie wydanie Google Mogli przed wakacjami. Czy powróci po wakacjach? Czas i wyszukiwarka pokaże.
4: To śmiech na sali, nie?
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Don't go, czyli proszę, nie odchodź. To była zapewne oda do kasy przed weekendowymi zakupami. No mercy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 20 minut będzie 8, a my teraz mamy słówko o kimś, kto nie odejdzie, tylko przyjdzie.
1: Przyjdzie już dzisiaj, tuż po 9:00 przyjdzie do studia Radia Złote Przeboje Agustin Egurola i to tanecznym krokiem przyjdzie, gdyż ma dla was zaproszenie na taneczną i pyszną imprezę jednocześnie. Bądźcie z nami po 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: W salonach Empik czeka

0: Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Na remontowanej ulicy Poznańskiej w Legnicy prace koncentrują się na odcinkach po obu stronach wiaduktu kolejowego. Trwa budowa kanalizacji, a po jej ułożeniu wykonana będzie podbudowa i nawierzchnia jezdni. Na pozostałym odcinku dokańczane są prace brukarskie.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na temat mamy dzisiaj bardzo adekwatny do końca roku szkolnego, no bo z okazji tego dnia rozdania świadectw przypominamy sobie najlepsze, czyli te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych.
2: Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablicę. To jedna z uwag. Albo na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.
3: Ojej. Napastuje kolegę przy pomocy krzesła.
1: No a wy tak można.
3: Pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych? 2244 i 3-0.
4: Mój syn kiedyś przyniósł uwagę ze szkoły, że zerwał na korytarzu szkolnym firankę.
5: Ja pamiętam z podstawówki, graliśmy na grzebieniu z kolegą na lekcji muzyki.
6: Mój syn dostał uwagę do dzienniczka o treści, uwaga, Janek w trakcie lekcji języka polskiego śpiewa piosenkę O krasnoludka po angielsku.
7: Pamiętam, jak w szkole dostałem taką uwagę, Tomek wyrzucił kwiatka przez okno.
8: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była śpiewa na lekcji muzyki.
3: Jak on mógł śpiewać na lekcji
1: można,
3: muzyki?
1: Takie.
3: Chcemy więcej, czekamy na więcej. Dzwońcie pod 22 44 30 albo piszcie mailowo na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No, za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Kwinie, w Lublinie to nie jest głupi pomysł. Kwinie klimatyzują, więc dzisiaj to dobry pomysł, żeby tam się schować. Za 4 minuty 8 bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a zanim zajrzymy do studia wiadomości, to chcemy przypomnieć istotną informację, a mianowicie najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową.
1: Yeah.
2: Tak, a w wiadomościach będzie o wakacjach, bo wakacje to nie tylko urlopy, ale także oczywiście większe wydatki.
0: No właśnie.
2: Na co Polacy najchętniej wydają pieniądze w wakacje? To sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Reklama. Mamy godzinę 8:00, w kalendarzu piątek, 26 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
13: Co kierowało 19-latkiem? Policja bada okoliczności ataku w szpitalu na Śląsku. Żar ogarnia Europę. Miliony ludzi w temperaturach przekraczających 35 stopni. Grille, wyjazdy i zakupy. Latem wydajemy więcej na przyjemności. Dlaczego zaatakował? To próbuje ustalić policja. Wczoraj po południu 19-letni mężczyzna miał zaatakować nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Najlżej ranna jest pielęgniarka. Stan trzech pozostałych jest poważny, ale stabilny. Lekarz własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Świadkowie zajścia mówili o panice. Część pacjentów zabarykadowała się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Europa zmaga się z falą ekstremalnych upałów. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i w Niemczech. Z kolei ponad 380 milionów Europejczyków, czyli blisko 2/3 mieszkańców kontynentu, zmagało się z temperaturami powyżej 30 stopni. Upały obejmują także Włochy, Wielką Brytanię, Belgię, Holandię, Czechy i Węgry. Teraz fala gorąca dociera również do Polski. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka, no i oczywiście woda. Ważne też, by wycieczkę rozpocząć wcześnie rano, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
14: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4:00, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
13: Jednak w takie upały warto przemyśleć, czy w ogóle w góry wychodzić. Latem Polacy chętniej sięgają do portfela. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że 58% z nas wydaje w tym czasie więcej na przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Najczęściej dodatkowe pieniądze przeznaczamy na spotkania towarzyskie, transport związany z wyjazdami oraz sezonowe zakupy. Najwięcej na letnią rozrywkę wydają rodziny z dziećmi.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z Placem Wilsona.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Jest szansa, że w weekend padnie rekord temperaturowy dla naszego miasta, bo wskazania na termometrach zbliżą się do 40 stopni. Ale jeśli nie lubicie takich upałów, to mam też dobrą informację. Trzeba jakoś ten weekend przeżyć. W poniedziałek będzie jeszcze upalnie do 31 stopni, ale od wtorku temperatury w okolicach 25 stopni. I od poniedziałku do środy może popadać.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej wybierzemy się na kąpielisko. A nie, przepraszam, wybierzemy, ale te najbrudniejsze kąpielisko.
2: A potem dowiemy się, kto ogląda cały ten mundial, bo my im bardziej oglądamy, tym bardziej tam nie ma Polaków. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz śpiewa i tańczy Rick Astley. 4 minuty po 8:00.

0: dźwięk takich przebojów, to od razu wiemy, że jest lato i zaczynają się dzisiaj. No dzisiaj się zaczynają wakacje. In the summertime, Shaggy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11:08. A zanim zacznie się sezon ogórkowy, to mamy wiadomości o miejscach, w których ogórki będziemy moczyć.
1: Nie wiem, co kolega miał na myśli, ale ja mam wiadomości o kąpieliskach.
0: No mówię o tym.
1: Tych morskich i tych śródlądowych łącznie. Najczystszą wodę do kąpieli w całej Europie mają na Cyprze i na Malcie. Nieźle jest też w Bułgarii i w Grecji. Uh-huh. No a w Polsce, jeśli chodzi o czystość, to woda jest trzecia, ale od końca.
2: Ojej. No dobra, ale żeby nie było, to może i w naszych kąpieliskach woda jest prawie najbrudniejsza, ale za to na naszym wybrzeżu woda jest absolutnie najzimniejsza w Europie. A gofry są najdroższe. No. 12 minut po godzinie 8, skoro jest wszystko ustalone, to donosimy, że u nas jest teraz najgoręcej i w związku z tym zagramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Podaruj mi trochę słońca. Bem i bem!

0: The Hooters w Radiu Złote przebawienie na dzień dobry Johnny B, czyli Janek B, a u nas, a do nas już po dziewiątej wpadnie Agustin E, czyli Agustin Egurola, proszę Państwa, gdyż ma dla Was zaproszenie na super taneczną imprezę.
1: No i będzie fajnie, bądźcie z nami koniecznie po dziewiątej. Teraz jest 20 minut po godzinie 8 i za kilka minut już zaśpiewa nam dr Alban, a potem wręczymy naszą złotą kawę za udział w ostatniej przed wakacjami porannej dyskusji.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w biegu.

przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji końca roku szkolnego przypominaliśmy sobie dzisiaj od samego rana najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Na przykład wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą gąbką.
2: Ja mam też wyrwany do odpowiedzi. Mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.
1: I słusznie, mądry chłopak. A wy pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych?
3: I zapalił papierosa elektrycznego na lekcji, a gdy zapytałam skąd ten dym, odpowiedziała, że jej mózg się wypala z nadmiaru informacji.
4: Uczeń Robert w czasie przerwy zjeżdża z kolegą po schodach, siedząc na materacu do ćwiczeń.
5: Na lekcji biologii złamał palce szkieletowi.
6: Najgorsza uwaga w dzienniczku to była taka, że podczas przerwy pobiłam ścierką od tablicy dużo wyższego ode mnie kolegę.
7: Najzabawniejsza uwaga, jaką dostał kiedyś mój kolega, brzmiała: uczeń na religii chodzi po klasie i rozmienia pieniądze.
8: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była: śpiewa na lekcji muzyki.
1: No, skandal. Złota kawa, skandal, tak, porannego programu radia Złote Przeboje należy się uczniowi za ten ostatni telefon i głos. I to oczywistą niesprawiedliwość przecież. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Życzymy udanych, no i w miarę przynajmniej grzecznych wakacji.
9: Tak, tak, Państwa. A po weekendzie powrócimy do was, powrócimy z nowym cyklem pod zaskakującą nazwą Mamy Lato, dzwońcie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja, rodzice polecają konto.

0: zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Już jutro z Legnicy będzie można pojechać pociągiem nad morze. Koleje dolnośląskie wracają z wakacyjnym połączeniem nad Bałtyk. Z Legnicy do Międzyzdroju pociąg dojedzie w 4 godziny i 15 minut, a po kolejnych 11 minutach będzie w Świnoujściu. Bilety są już w sprzedaży.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Piosenka Kocham wolność w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Kiedyś też kochałem piłkę nożną, ale no... Było, minęło. Za 10 minut. 9. Mundial trwa, przypominamy, ale wiadomo, że to już nie to, co kiedyś. W ogóle się okazało, że nie bardzo wiadomo, czy ktoś ogląda te mecze.
1: No, trochę żartujesz, ale rzeczywiście, słuchajcie, no. Z pokolenia na pokolenie coraz mniej osób ogląda zmagania sportowe w telewizji. UEFA i FIFA już jakiś czas temu zauważyły te tendencje.
2: Tak, w ogóle oglądanie piłki nożnej jest jak pilnowanie małego dziecka. Nic się nie dzieje, chyba że akurat nie patrzy. A teraz będzie taki muzyczny energetyk, czyli przebój pod tytułem The Power Snap. Gra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Już prawie gramy na to jak na lato, a od poniedziałku to już będziemy oficjalnie grać. Za 10:09.

0: power, żebyście mieli power na ten upalny dzień. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Albo to pomoże, albo czas się zastanowić nad ustawowym wprowadzeniem siesty w Polsce. A teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: 26 stopni już dziś o poranku, a to dopiero początek. Powiemy, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00. Polecam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,9.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
5: 26 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Już o poranku w Polsce 26 stopni, a najgorsze dopiero przed nami. Wakacje pod okiem drogówki, ruszają wzmożone kontrole kierowców. W tę niedzielę zrobimy zakupy, to jedna z nielicznych niedziel handlowych w roku. Godzinę temu już 26 stopni. Taka temperatura była w Katowicach. Temperatury bardzo szybko rosną. Dla niemal całego kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Są to głównie alerty drugiego stopnia. W weekend i w poniedziałek temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
7: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsce.
6: Najważniejsze, co podkreślają i lekarze, i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekroczenie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie wynieść może nawet 70%.
8: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
6: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada na koniec wakacji 30 sierpnia, a następne dopiero w grudniu 6, 13 i 20. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, a diesel 6,12 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie M, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia z grupy F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie dzisiejszego meczu, został zdobywcą rekordowego 173 gola.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
2: To będzie bardzo słoneczny dzień w całym kraju, słoneczny i upalny. Termometry w cieniu pokażą w Gdańsku 28 stopni, 32 w Szczecinie i Krakowie, 33 we Wrocławiu, w Warszawie i w Zielonej Górze. Weekend też będzie upalny, w niedzielę blisko 40 stopni na zachodzie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Uwaga, uwaga, po dziewiątej podensujemy sobie z Agustinem Egurolą, który wpadnie dzisiaj do nas, żeby zabrać nas na fantastyczny taneczny show na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola.
4: Ale długa nazwa, ale też nie omieszkamy wypytać Agustina, jakie ma super moce jako tata, bo o 9.30 czeka nas ostatni już finał konkursu z super tatą w roli głównej. A teraz gra nam i śpiewa Bonnie Tyler, 4 po 9.00.

0: ostatnio Richie o poranku, to Richie Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 po 9, a teraz uwaga, bo będziemy mieć dla was zaproszenie na fajne wydarzenie o dość długiej nazwie ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wieczór pełen niezwykłych doznań.
1: No jasne, inspirowane atmosferą tamtych lat oraz no, absolutnie niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA i stała się fundamentem jednego z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki.
0: Tak, i wypadałoby, żeby na takie wydarzenie zaprosił ktoś z ABBY lub Agustina Egurola. I tak się składa, że akurat mamy na fotelu Agustina Egurola. Dzień dobry.
2: Tak, witajcie, witajcie. Specjalnie dla was Waterloo. Utwór, którym
0: ABBA... Ale poczekaj, to jeszcze za chwilę. Musimy w serii trudnych, bolesnych pytań.
2: A ja już chciałem, słuchajcie, wejść w to jak najlepiej.
1: Nie, ale poczekaj, to porozmawiajmy.
2: Dobrze,
1: porozmawiajmy o koncepcji. Czy będzie to kolacja, na której nikt nie przytyje? To nas interesuje. Dinner and show. Najpierw jemy, potem tańczymy. Tak to będzie wyglądało?
2: Nie, to jest przede wszystkim pomysł na fantastyczny wieczór, w czasie którego poznasz historię ABBY, która istniała przecież tylko 10 lat, ale na stałe zmieniła historię muzyki pop. Więc jeżeli chcesz poznać historię tego zespołu, posłuchać ich największych przebojów, to musisz być ze mną na Dinner Show.
0: No właśnie, Agustin się zwraca bezpośrednio do ciebie, słuchaczu. I teraz pytanie, czy czekasz na takich słuchaczy, którzy się nie boją wyjść na parkiet?
1: Tak.
0: Czy jeśli nie są mistrzami tańca, to też mogą się dobrze bawić?
2: Nie, absolutnie. Najważniejsze jest dobre nastawienie, żebyśmy przyszli i czuli, że to jest ten moment w naszym życiu, żeby się naprawdę pobawić, żeby poczuć, że najważniejsze jest tu i teraz.
0: Nie tak? Będą na bramce sprawdzane przeprosty.
2: Nie, żadnych egzaminów, po prostu tylko dobre nastawienie, to jest potrzebne.
1: Okej, ale powiedz, dlaczego ABBA i dlaczego lata 70? Czy to był twoim zdaniem taki najlepszy czas dla zabawy i najlepsza muzyka do tańca, do szaleństw, takich, no, do takich imprez po prostu?
2: Lata 70 to dla mnie przede wszystkim ABBA. To jest magia tej muzyki. No, Benny i Bjorn, czyli główni twórcy tej muzyki, no, byli geniuszami według mnie i dali nam po prostu taką dobrą sceniczną energię, mnóstwo radości, dlatego lata 70 są ich.
0: Agustin Egurola zaprasza na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola w Łodzi w Manu Arte i jeszcze zostaje z nami w porannym programie i teraz jest ten moment, zapowiadasz.
2: Tak, kochani, specjalnie dla was utwór, którym ABBA wygrała konkurs Eurowizji w 1974 roku. Specjalnie dla was Waterloo.
0: Nowy DJ Radia Złote Przeboje, mamy go.

0: się z mocnym przeboju Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 9, a tymczasem Agustin Egurola zaprasza nas dzisiaj do Łodzi, do Manu Arte na ABBA Night Dinner and Show. To już w lipcu to wydarzenie, my już przebieramy nóżkami, już nam szybidubi dance dance, normalnie nogi chodzą. No dzień dobry jeszcze raz.
1: Witam, witam.
2: Będziesz narratorem tego wieczoru, to zdradzimy trochę sekretów, jak to będzie wyglądało. Masz do opowiedzenia historię czwórki przyjaciół z zespołu ABBA. No to zdrać chociaż tyle, od czego ta opowieść się zacznie.
1: Oczywiście zaczyna się od największego ich sukcesu, czyli zwycięstwa na Eurowizji. Ale tak naprawdę to jest historia niezwykle moim zdaniem dramatyczna, bo ABBA odniosła spektakularny sukces. Sprzedała miliony płyt, dała niezliczoną ilość koncertów. Wprowadzili tak naprawdę teledyski, które były ich wielkim takim marketingowym zabiegiem. Ale historia źle się kończy. Nie wytrzymują tego ogromnego ciśnienia, tego wielkiego sukcesu. W pewnym momencie zadają sobie pytania, po co to wszystko? Zatracili się w tym wielkim sukcesie i o tym wszystkim opowiadam. I przepiękne utwory, ale też tragiczna w sumie historia sukcesu.
0: To a propos ciśnienia, teraz zmieniając trochę wątek, trudne pytanie kulinarne, ponieważ ABBA to Szwedzi. Czy w menu będą słynne kiszone śledzie pod ciśnieniem, te aromatyczne takie?
1: No to jest taka niespodzianka, ale...
0: Ale nie.
1: Tak, ale zdradzę, że nad menu czuwają szefowie kuchni znanej szwedzkiej sieci meblowej.
0: Nie mówimy nazwy.
1: Tak, więc warto przyjść i zjeść te słynne hot dogi za złotówkę.
2: No dobra, a jaki będzie dress code obowiązujący tego wieczoru? Jakieś dzwony, cekiny, jak to ma wyglądać?
1: Nie no, oczywiście dzwony, cekiny, lata 70. Bawimy się. Odpinamy wrotki, cieszymy się tą chwilą, cieszymy się ABBA i tak naprawdę dziękujemy im za te 10 lat ich istnienia. I warto po prostu przeżyć ze mną tą historię. Jest mnóstwo radości, zabawy i tak naprawdę tej dobrej emocji, którą daje ABBA.
0: Zapowiada się naprawdę świetnie. To na koniec jeszcze tylko ostatnie pytanie. Na ile godzin tego szaleństwa, tego maratonu, dobrej zabawy i tych wszystkich zmysłów na uszy, na oczy, na nogi, na język, na ile godzin trzeba się szykować?
1: To jest, myślę, coś fantastycznego, bo zabieram was na cały wieczór. Oczywiście jest show, jest kolacja, później druga część show, a później after party do białego rana. Więc naprawdę to jest noc pełna wrażeń z Agustinem Egurolą.
2: Kochani, w porannym programie Radia Złote Przeboje Agustin Egurola zapraszał nas dzisiaj do Łodzi, do Manu Arte na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Zaproszenia w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla was codziennie rano. Bardzo pięknie ci dziękujemy. No i dziękuję. Zapraszamy.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej. Rabat od Media Expert.
10: Wow, też chcę.
11: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega.
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.

0: Przebojowy tata.
1: W tym tygodniu wypadał Dzień Taty, no i z tej okazji w radiu Złote Przeboje mieliśmy dla was pieniądze, ale najpierw trzeba było się zgłosić do naszej zabawy na stronie złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: No, a ponieważ z nami jest wciąż Agustin Jagurola, dzień dobry ci jeszcze raz, no to musimy i tobie zadać to pytanie, jesteś przecież tatą, no to jakie masz te przebojowe supermoce?
1: Masz supermoce, masz czy nie?
3: Tak, mam wiele takich supermocy, ale taką, słuchajcie, może taką zbyt najbardziej oczywistą to jest miłość. Taka bezwarunkowa, cudowna miłość, której doświadczasz jako tata. To jest, tego się nie da opisać, że taka miłość, która ciebie przepełnia, jak patrzysz na swoje dzieci, na moją córkę i na mojego syna. Mhm. Kocham je po prostu bezwarunkowo i tak naprawdę mogą wszystko.
1: A to się wszystko zaczyna już od przecięcia pępowinki. A teraz czas na słuchaczy, a konkretnie słuchaczkę Izabelę z Zielonej Góry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Urzekła nas twoja opowieść.
2: No to opowiadaj, jaką to nietypową supermoc według ciebie powinien mieć przebojowy tata.
4: No powinien mieć, tata powinien być mocą teleportacji. Zawsze pojawia się tam, gdzie jest potrzeba, gdzie jest potrzeba pomoc, minutę. Tata z mocą strategicznego myślenia potrafi przewidywać i rozwiązywać nawet najtrudniejsze życiowe wyzwania.
1: No, słuchaj, za tę super odpowiedź masz dwie nagrody. Pierwsza jest taka, że uśmiecha się na te słowa od ciebie, uśmiecha się Agustin Egurola do ciebie. A druga 500 zł od Radia Złote Przeboje. Brawo.
4: Super, dzięki. Ale fajnie, dziękuję bardzo. Cieszę się.
2: No, ponieważ Iza jest z Zielonej Góry, to trzymaj się chłodno w weekend, tego ci życzymy. Dziękujemy wam wszystkim za udział w tej zabawie w tym tygodniu, a w poniedziałek o tej porze zaprosimy do nowej wakacyjnej zabawy pod nazwą Zabierz Złote na Wakacje i to będzie dużo złotych polskich.
0: Przebojowy tata.

0: się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mamusia?
13: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: USA for Africa, We Are the World. Dziesiątki największych gwiazd artystów w jednym wielkim, gigantycznym przeboju w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Nas tu też sporo, to musimy tak spróbować szybko i zgrabnie i w jednej tonacji się pożegnać. Dziękujemy.
1: Tak, to złapmy się wszyscy za ręce i pomachajmy w stronę nadchodzącego weekendu, bo my się wyrywamy po prostu już ze studia razem z Futryną w stronę tego weekendu, a wyrywamy się w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, nasz nowy prowadzący, gdyż bardzo mu się u nas podoba. Agustina Górola.
2: Ajajaj, jak pięknie.
1: I w lipcu widzimy się w Łodzi na ABBA Night Dinner and Show. No i w poniedziałek o 5.50 rano. No i tak.
2: 11 lipca ABBA Dinner Show. Zapraszam was.
1: Po weekendzie też Agustin będzie z nami co rano. Będzie wam tak zadawał pytania. Będziemy rozdawać bilety na to wydarzenie. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościeliak.
3: Jestem, ale no wszyscy razem wychodzicie i tak jedna osoba zostanie zamiast tego pięknego, kolorowego, szalonego Agularowego, tłumu. No ale dobrze, jakoś to udźwignę. Wszak mamy właściwie lato.

0: Aktywne Palazje tuż przed godziną 10. Za 5 minut będzie 10 już w takim spokojniejszym studiu. Teraz Was zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje z naszego miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Legnicy.
11: Dawid Filipowski, zapraszam. Ponad 50 milionów złotych dofinansowania miasto otrzyma na termomodernizację szkół. Uczniowie i nauczyciele będą mieli lepsze warunki do nauki i pracy, a miasto zaoszczędzi na rachunkach. Mówi Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
12: Nasz projekt na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, dokładnie w 8 budynkach szkół, został oceniony pozytywnie.
11: Roboty obejmą 7 szkół i jedno przedszkole. Teraz jednak pora na wakacje i w tym czasie w dni robocze autobusy legnickiego MPK będą kursowały według wakacyjnego rozkładu jazdy. Zacznie obowiązywać od poniedziałku. A 3 lipca do Legnicy wraca Kino na Zamku. To darmowe pokazy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. W lipcu i sierpniu zobaczycie kultowe polskie komedie poruszające historię o relacjach i nagradzane europejskie kino. Pełny repertuar znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. A za godzinę powiem o remontach na drodze krajowej 94.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
11: Nie łudźmy się, nie ma szans na deszcz, nie ma szans na chmury, które dają cień i na silniejszy wiatr, który dałby nam odrobinę ochłody. Dziś nad miastem bezchmurne niebo i gorąco, do 35 stopni. Taka temperatura utrzyma się od godziny 15 do 18. Wtedy lepiej nie wychodzić z domu, a przez cały dzień warto mieć ze sobą wodę.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Piątkowe przedpołudnie czerwcowe, gorące, upalne, wakacyjne. Właściwie to w ciepłych, tak zwanych ciepłych krajach będzie dziś, jutro chłodniej niż w Polsce. Także zapraszamy do nas na wakacje. Wszystkich, którzy lubią upał. Gosia Kościelniak, zapraszam. Także na największy przeboj lat 80. i 90.

Steve Miller Band, The Joker, Radio Złote Przeboja w latach 80. i może jeszcze 90. w taki dzień jak dziś, czyli w dzień zakończenia roku szkolnego, wielu z nas dostawało razem ze świadectwami w szkole nagrodę. I najczęściej to była książka, ale nie zawsze. Nie zapomnę, jak w 5. klasie, ja nie wiem dlaczego akurat to zapamiętałam najbardziej, czyli na początku lat 80. dostałam na koniec roku szkolnego książkę i uwaga, to była książka Jak hartowała się stal. Jedna z najbardziej znanych powieści realizmu socjalistycznego autorstwa radzieckiego pisarza Nikolaja Ostrowskiego. No wtedy jako prawie szóstoklasistka nie zdawałam sobie sprawy, że to jest właśnie jedna z najbardziej znanych powieści socjalistycznych. Ale wyobrażacie to sobie, tak to właśnie było. Dostawaliśmy takie nagrody w podstawówce. O coś tutaj w końcu chodziło. Pamiętacie swoje nagrody dołączane do świadectw? Bardzo jestem ciekawa. Robota nie zając. Jeśli macie chwileczkę, zadzwońcie do Radia Złote Przeboje i powiedzcie, co to było i którą najbardziej może zapamiętaliście. 2244 i 3 0 za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

też kochamy ten utwór ABC. Podobno podczas nagrywania albumu zespołu ABC w studiu niespodziewanie pojawił się David Bowie, który zaciekawiony zasugerował kilka ulepszeń w produkcji. Ta piosenka wcale nie jest o szczęśliwej miłości, nie, nie. A o radzeniu sobie z wypalającym się uczuciem. Inspiracją było nic innego jak rzeczywiste rozstanie wokalisty Martina Fraya ze swoją dziewczyną. Producent zasugerował, żeby żeński głos mówiący goodbye w drugiej zwrotce należał do byłej dziewczyny Fraya i tak się stało właśnie. Do piosenki powstał humorystyczny teledysk. Inspiracją były stare filmy hollywoodzkie, a sam Martin Fry opisuje ten teledysk jako hybrydę Bennego Hilla i Amerykanina w Paryżu. Teraz w Radiu Złote Przeboje przed nami Roxette, a tymczasem telefon dzwoni. W naszym cyklu Robota nie zając wspominamy dzisiaj nagrody na koniec roku szkolnego, jakie dostawaliśmy, które w latach mniej więcej 80. lub 90. właśnie dostawaliśmy w szkole 2-2, 4-4.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej. Rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę.
2: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega.
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh! Gastorama! Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill.
13: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń.

0: Wolta nie zając.
1: Dziś zakończenie roku szkolnego, dzieciaki odbierają świadectwa, a kiedy my byliśmy dziećmi, bardzo często dostawaliśmy razem ze świadectwem w szkole jakąś książkę, jakąś inną nagrodę. Nie zapomnę, jak już wspominałam, jak w piątej klasie dostałam na początku lat 80. na koniec roku szkolnego książkę Jak hartowała się stal. Wy wspominacie swoje.
2: Dzień dobry. Książkę Jak hartowała się stal dostałem na komunię. To jest jedyna rzecz, jaką zapamiętałem ze wszystkich prezentów komunijnych.
3: Dostałem książkę w pierwszej klasie Tańcowała igła z nitką. To był rok 76. Pozdrawiam ze Szwecji.
4: W drugiej klasie szkoły podstawowej w nagrodę dostałem książkę pod tytułem Tania będzie traktorzystką. Nie bardzo potrafiłam ją przeczytać, ale ta książka znalazła bardzo konkretne zastosowanie. Mianowicie moja mama wykorzystywała ją do zabezpieczenia otwartego skrzydła okiennego przed ewentualnym przeciągiem, zamknięciem. Tania będzie traktorzystką, była konkretnie wykorzystana i zwyczajnie ta książka bardzo się przydała. Serdecznie Was pozdrawiam i krótko, bardzo Was lubię.
1: O, bardzo dziękujemy. My też Was wszystkich bardzo lubimy. Czekam na kolejne wspomnienia. Jakie nagrody na koniec roku szkolnego dostawaliście? Czy to były tylko książki? A jeśli tak, to jakie? 2244 i 3 zera. Wspominamy sobie dzisiaj na koniec roku szkolnego i na początek wakacji właśnie to. A można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Po 12 za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Bardzo szybko minęła ta godzina, już za 5 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. i do naszej rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. Władze Legnicy podsumowały swoje działania w 2025 roku. Zdaniem prezydenta Macieja Kupaja udało się wyremontować 4 km dróg więcej, a z programów profilaktycznych skorzystało ponad 2000 osób więcej. W poniedziałek Rada Miejska będzie głosowała nad wotum zaufania dla prezydenta. W lipcu natomiast mają ruszyć remonty drogi krajowej 94 między Studnicą i Gniewomirowicami oraz między Krzywą i Jerzmanowicami. Na tych odcinkach droga będzie zwężona lub służby wprowadzą ruch wahadłowy. A dziś rozpoczynają się Dni Legnicy. Impreza do niedzieli potrwa w Parku Miejskim. Miasto jest przygotowane, mówi prezydent Maciej Kupaj.
11: Postawiliśmy mnóstwo wielkich śmietników, także liczę, że w tym roku problemu ze śmieciami nie będzie. Wesołe Miasteczko będzie czynne od godziny 12, Diabelskie Koło od 14, pewnie cała reszta.
10: Cały program Dni Legnicy przypomnę Wam w wiadomościach za godzinę.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
10: Współczuję wszystkim tym, którzy muszą pracować w takie upały na dworze. Na szczęście te największe upały przypadną w weekend i mam nadzieję, że wtedy już nie będziecie pracowali. Może dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie siesty od godziny 13 do 17, jak w Hiszpanii, Włoszech, Grecji czy na Malcie. To by się na pewno w takie dni w naszym mieście przyjęło. Dziś do 35 stopni.
9: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: No, nie zapominajmy o tym, żeby od czasu do czasu wypić po prostu chłodnej wody, nawadniać się jak tylko się da. No i oczywiście słuchamy radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. To sięgniemy sobie do 87. roku. Pet Shop Boys na początek tej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Lady Grant w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11, a przed nami Natalia Kukulska, która podkreśla, że ten rok to jest dla niej podwójny jubileusz, bo świętuje nie tylko okrągłe urodziny, ale również 30-lecie albumu Światło i 40 lat od jej dziecięcego debiutu fonograficznego. Podkreśla, że to jest dla niej właśnie bardzo ważne w tym roku i jesienią. Teraz też już dużo koncertów w trakcie, ale jesienią tego roku wyruszy w trasę pod hasłem Czy ona jest taka jak ja? Zapowiada serię koncertów będących podsumowaniem jej drogi od pierwszych nagrań, jako kilkuletnia dziewczynka je zarejestrowała, przez przełomowe lata 90. aż po dojrzałe projekty takie jak Czułe struny. I teraz właśnie Czy ona jest? To był rok 90.

0: Robota nie zając.
1: 11.27, dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego w całej Polsce. Widać dzieciaki i młodzież, które no albo idą, albo wracają już ze świadectwami. My, najczęściej dorośli i słuchacze Radia Złote Przeboje, dostawaliśmy często razem ze świadectwem w szkole przeróżne pamiątki, nagrody. Najczęściej to była książka, choć nie zawsze. Pamiętacie swoje nagrody dołączane do świadectw? Dzwonicie i to są super wspomnienia.
2: Po skończeniu pierwszej klasy szkoły średniej za najlepsze wyniki w szkole dostałam książkę bardzo grubą. Niestety nie pamiętam tytułu, ale to była książka o Leninie, bo pamiętam, że na okładce był Lenin.
3: W roku 1986 na zakończenie ósmej klasy otrzymałem książkę Pociągi pod specjalnym nadzorem. Wow. To w sam raz lektura dla 15-latka.
4: Moją ulubioną nagrodą to była książeczka Jak Wojtek został strażakiem, którą dostałem jako nagrodę po ukończeniu pierwszej klasy szkoły podstawowej i mam ją do tej pory. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, udanych wakacji.
5: Na zakończenie trzeciej klasy podstawówki dostałam książkę Karolcia. I w 2015 roku ta książka ponownie dostała życie. Zaczęłam ją czytać swojemu wówczas dwuletniemu synkowi, a w tym roku ta sama książka była czytana już przez mojego syna jako lektura szkolna.
1: Karolcia! Boże, dzięki za to wspomnienie, bo naprawdę uwielbiałam tę książkę, a ja nie wiedziałam, że to się później stało lekturą szkolną. To wspaniała rzecz, która super rozwija wyobraźnię. No właśnie, 2244430, takie rzeczy dziś wspominamy, czyli nagrody dołączone na koniec roku do świadectw.
0: Robota nie zając.
1: Jeśli macie ochotę, zadzwońcie 2244430, bo robota nie zając. Można sobie powspominać. Po 12 oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje na pamiątkę naszej rozmowy za najciekawszą odpowiedź.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.share.de.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup

pomyśleć, że to miał być tylko kolejny utwór na płytę, której nikt nie wróżył sukcesu. Tymczasem takie tango stało się hymnem końcówki lat 90. i przywróciło budkę suflera na szczyt. A niewiele brakowało, żeby piosenka w ogóle się nie pojawiła. Również wokalista, czyli Krzysztof Cugowski, podchodził do nowego materiału z dużym dystansem. Pytał Mogil, co to jest za tekst? Jaki atrament? Jakie Buenos Aires? Jakie tango? No, ale pan Mogilnicki bronił swojej wizji, mówił, to jest wielki świat, trzeba szeroko, muzyka mnie zainspirowała, no i mimo wątpliwości piosenka została nagrana, trafiła na album Nic nie boli tak jak życie. Co ciekawe, pierwsze egzemplarze płyty reklamowano zupełnie innym utworem, pod tytułem Jeden raz. Nikt nie spodziewał się sukcesu tej piosenki, ale ostatecznie to właśnie ona sprawiła, że album Nic nie boli tak jak życie stał się najlepiej sprzedającą się płytą w historii polskiej muzyki. No i oczywiście budki suflera. A teraz Kool & Gang za 11 minut południa, Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Legnicy.
9: Dawid Filipowski, zapraszam. Budowa nowego żłobka w Legnicy idzie pełną parą. Budynek jest ocieplany, trwają też prace w jego otoczeniu. A o tym, co dzieje się w środku, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
10: Prace wchodzą właśnie w etap wykończeniowy, więc widzieliśmy już pierwsze płytki, wkrótce malowania, także naprawdę nabiera to wyglądu. I mogę powiedzieć, że z pewnością nie będziecie Państwo zawiedzeni.
9: Nowy żłobek powstaje na osiedlu Piekary. Roboty trwają również na autostradzie A4. Między Krzyżową i Krzywą trwa wymiana płyt betonowych, a w pierwszej połowie lipca drogowcy pojawią się na odcinkach bliżej granicy z Niemcami. Będą naprawiali nawierzchnię i delatację. Już dziś startują Dni Legnicy. W Parku Miejskim zagrają Bartys i Trips. Jutro zespoły Wonky One i Lady Punk. A w niedzielę Julia Żugaj i Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend będzie czekała duża strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko z diabelskim młynem. A dla ochłody darmowa kranówka i kurtyny wodne.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
9: To się rzadko zdarza, ale dziś z przyjemnością zapowiadam Wam, kiedy do miasta wróci ochłodzenie. We wtorek temperatura spadnie do okolicy 25 stopni i tak zostanie do końca następnego tygodnia. W poniedziałek może jeszcze zagrzmieć, we wtorek, środę i piątek popadać, ale generalnie nie zabraknie słońca i będzie trochę chmur i umiarkowany wiatr.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
11: Popołudnie piątkowe, upalne, ale nie tak gorące, jak jutrzejszy dzień się zapowiada. Wszyscy o tym wiemy, że to będą rekordy, a w radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. z równie gorącego, a może nie aż tak, ale jednak gorącego lata Bad Boys Blue przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a za kilka minut jeszcze wrócimy do naszej rozmowy dzisiejszej leciutkiej, ponieważ dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, wspominamy sobie, co my dostawaliśmy na koniec roku jako uczniowie, jakie książki najczęściej, ale nie tylko.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, podsumujmy sobie jeszcze i posłuchajmy o tym, jakie dostawaliśmy razem ze świadectwem najczęściej na koniec roku szkolnego nagrody w szkole. Najczęściej to była książka. No a wy dzwoniliście i jeszcze posłuchajcie, bo zawsze można liczyć na wasze genialne wspomnienia.
2: To było w klasie drugiej. Do świadectwa dostałam książkę Dzieci z Bullerbyn. Wcześniej jakoś tak nie lubiłam czytać lektur i nie byłam przekonana do czytania książek, a po przeczytaniu tej właśnie książki po prostu polubiłam lektury, polubiłam książki.
3: Dzień dobry, Małgosiu. Ja kiedyś na koniec roku dostałem książkę pod tytułem Królewskie Sny Józefa Hena i do tego Dezoderant Columbia.
4: Ja dostałam książkę w 1991 roku w szkole średniej od mojej ukochanej wychowawczyni pani Krysi Głąb. To była korespondencja Chopina z George Sand i jej dziećmi. Po latach okazało się, że kuzyn George Sand, który z wojskami napoleońskimi wracał spod Moskwy, był moim pradziadkiem. To się okazało dopiero później, było takim lekkim szokiem, a takim bardzo miłym, a profesor Krystyna Głąb miała duże wyczucie.
1: No niesamowite wyczucie miała. Zawsze mogę liczyć na jakieś fantastyczne historie od was i dla ciebie w takim razie po tej pięknej historii nasza butelka filtrująca z limitowanej edycji radia Złote Przeboje. Dzięki za wszystkie telefony, bo już 14 minut po godzinie 12. Robota nie zając, a my sobie teraz posłuchajmy czegoś pięknego z 95 roku.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kasper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej! Rabat od Media Expert!
12: Wow, też chcę!
13: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
12: Mega!
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Shakin' Stevens, rok 85, teraz rok później The Stranglers, którzy łączyli brzmienie rocka, punku i nowej fali, nie stroniąc przy tym od syntezatorów, wydali kolejną płytę. W roku 86 właśnie pojawił się 9 ich album studyjny i znalazł się na nim przebój lat 80, w który zespół bardzo wierzył, ale ostatecznie nieco zawiódł ich oczekiwania. Always the Sun dotarło do 30 miejsca brytyjskiej listy przebojów i to było ich najwyższe miejsce. Nie był więc to tak wielki hit, na jaki liczył zespół The Stranglers. Wokalista grupy po latach wspominał w książce The Stranglers Song by Song, że wierzył w powodzenie utworu i że uważał, że mógłby on stać się równie popularny co Golden Brown, jeden z największych przebojów w dorobku tej formacji. My nie narzekamy, kochamy go po latach tak samo jak w 86 roku. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?

0: proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

słuchacie Radia Złote Przeboje, a przed nami Anna Pernilla Kulertsen, czyli Meja. Urodziła się w Szwecji i swoją karierę rozpoczęła na początku lat 90., dołączając do grupy dance-popowej Legacy of Sound. W 96 roku zdecydowała się już na to, żeby śpiewać solowo i wydała debiutancki album zatytułowany po prostu Meja. No i jej przebój All About the Money zdobył całkiem niezłe recenzje. Chuck Taylor z Billboardu napisał tak: to utwór oparty na akustycznej gitarze, popowa melodia, która jest jednocześnie inteligentna, sprytna i wpadająca w ucho, to dojrzały pop od obiecującej artystki i każda nuta tego utworu krzyczy hit. Meja cały czas tworzy i bardzo chętnie komunikuje się ze swoimi fanami.

0: wracamy do 2026. Piątkowe popołudnie. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Reklama.
5: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
6: Upalnie nie tylko na nizinach. Za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw. W weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ostrzega Tomasz Zając z TPN.
7: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
6: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie. Nawet o 5 rano unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzymali zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
8: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki, doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
6: i teraz czekają mecz z Marokiem.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Pogoda.
5: Popołudnie mamy upalne i prawie bezchmurne. 28 stopni w okolicach Suwałki, Trójmiasta, a poza tym wszędzie ponad 30 stopni. W Warszawie na południu i zachodzie 33 stopnie. Teraz najgoręcej w Opolu.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: To chociaż o deszczu sobie ponucimy razem z Jerry Halliwell, It's Raining Men. Dobrze, tak zacznijmy tę godzinę, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na nasze kolejne chwile przy największych przebojach lat 80. i 90. przede wszystkim.

Santana i Rob Thomas i Smooth z roku 1999. To był dobry rok dla muzyki, także 10 minut po 13 słuchać Radio Złote Przeboje, a Santana tak kiedyś powiedział: mam dobrą radę dla wszystkich gitarzystów. Jedyne, za co ludzie was zapamiętają, to to, w jaki nastrój ich wprawiliście. Nie będą pamiętać szybkich solówek, palcówek, popisów, ale zapamiętają te trzy dźwięki, przez które dostali gęsiej skórki i łzy stanęły im w oczach. Nazywam to duchem, mówi Santana. Niektórzy nie wiedzą, jak grać z duchem, sercem i duszą. Jeśli dniami i nocami ćwiczysz szybką grę, to jest jak chodzenie na siłownię, żeby popisać się mięśniami. A teraz George Michael w Radiu Złote Przeboje.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Koniec roku szkolnego dzisiaj, a i w Radiu Złote Przeboje także kończy się rok szkolny i już od poniedziałku wakacyjnie u nas wiele zabaw i konkursów i świetne nagrody i niespodzianki, no i muzyka, która idealnie pasuje do lata i bilety i zaproszenia na muzyczne wydarzenia też będą. A przed nami księżniczka muzyki disco, która wciąż regularnie występuje też w tym roku, wykonując swoje największe przeboje z lat 80. w popularnych międzynarodowych festiwalach muzyki z tamtej epoki, występując obok innych legendarnych wykonawców, takich jak Samantha Fox czy Bad Boys Blue. A mówię o Cissy Catch w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Tylko w Disney Plus.
21: Every second counts, baby.
20: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
22: Restaurant is flooded.
20: To już ostatnia szansa.
23: I am selling the building.
20: By uratować to miejsce.
24: We have each other and nothing left to lose.
20: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
25: Już jest. Wyprzedzam.

0: opery.
1: Czy ty pamiętasz może jakąś książkę, którą w podstawówce dostałeś razem ze swoim świadectwem na zakończenie roku?
0: Hobbita, że podróż tej z powrotem. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale Hobbita dostałem, tak.
1: Nikt cię nie demoralizował socjalistycznymi książkami, tak jak mnie i wielu innych słuchaczy, bo ja na przykład mówiłam o tym, że dostałam Jak hartowała się stal, taką cegłówkę.
0: Tak. Jezu, to dzisiaj to można pewnie na grubą kasę to zamienić, bo takiego Hobbita
1: mam
0: to
1: dalej.
0: Ci powiem, że ja bym się zastanowił.
1: No i takie różne wspomnienia dzisiaj z okazji zakończenia roku szkolnego. Zobaczymy, czy będą też po południu.
0: No, słuchajcie. Niczego nie mogę obiecać, niczego nie mogę zaprzeczyć. Trzeba się po prostu na własne uszka kształtne przekonać. Jennifer Lopez, ain't it funny?

0: UB40 Can't Help Falling in Love i Radio Złote Przeboje, w którym zanim wrócimy do największych przebojów lat 80. i 90., wiadomości o 14, a w nich fałszywe mandaty za autostrady A4. Drodzy kierowcy, koniecznie ze mną zostańcie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl
4: 26 czerwca, piątek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
5: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
6: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
5: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
7: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
5: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Milą Andrzejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchayą Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
5: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Upały nie dadzą nam dzisiaj odetchnąć. Powyżej 30 stopni w prognozach właściwie wszędzie, a w weekend bardzo upalnie. Naprawdę trzeba na siebie uważać. Słuchajcie, no to skoro jest piątek, to jest program Rusz się. Jerzy Telesiński, dzień dobry, już za chwilę kolejna propozycja dla tych, którzy lubią wycieczki po najciekawszych okolicach, a takie miejsca zna najlepiej Piotrek Jaworski. Za chwilę go posłuchamy. Teraz posłuchamy oscarowej Irene Cary.

Piosenka adekwatna do pogody. Zespół Big Mountain już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa zaśpiewał: żyje w kraju deportacji, który nie chce słyszeć o żadnej cywilizacji. A przypominam, że od tego czasu minęło już przeszło 8 lat. Stąsi w radiu Złote Przeboje. Od premiery tego Złotego Przeboju minęło już 45 lat i wcale się nie zestarzał.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Gastorama! Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.

0: Aha.
1: Da. Informacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz Piotr Jaworski zabiera nas na wycieczkę.
2: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
3: Dzisiaj ruszamy do Krynicy, tej górskiej. Jest mnóstwo powodów, żeby tam pojechać. Ja wybrałem ten, który przemówi do zmęczonych, którzy nie mogą się doczekać wakacji. Współcześnie na dancingach w sanatoriach gra się takie szlagiery. W Ciechocinku, Busku, Kołobrzegu to ciągle wielki złoty przebój, ale dawniej w takich miejscach grywało się inaczej.
4: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
3: Ruszamy do sanatorium Patria w Krynicy Zdroju, najsłynniejszego w II Rzeczypospolitej. Nie dzieje się tam nic, czego byście nie spotkali w każdym innym. Zabiegi, dancingi, romanse.
5: Wow.
3: Ale Patria to budynek wyjątkowej urody z fascynującą historią. Kiedyś mówiono o nim perła polskiego modernizmu. Częściej jednak mówiono o właścicielu, a był nim Jan Kiepura, wielka gwiazda, słynny tenor i aktor.
6: Usta milczą, serce śpiewa.
3: Patria powstała w latach 30. XX wieku. Była pensjonatem, do którego zjeżdżała z Warszawy cała ówczesna śmietanka. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, generał Wieniawa Długoszowski i oczywiście właściciel Jan Kiepura, który chętnie dla mieszkańców swojej ukochanej Krynicy śpiewał.
4: Blondynki.
3: Po wojnie Patrię przejęło państwo i wtedy powstało tu sanatorium. Poza tym nic się nie zmieniło. Słynni goście z Warszawy, wystrój wnętrz, marmury, bale i trzymane w głębokiej tajemnicy romanse.
2: Ruszcie z Radiem Złote Przeboje.

0: super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Marian, natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki.

0: zabawialnia.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje kilka dni temu uświetnił otwarcie prezydenckiego centrum Baracka Obamy. Śpiewał, a to śpiewanie połączył ze wspomnieniami pierwszego spotkania panów gdzieś sprzed ponad dwóch dekad. Wiem, że kandydujesz na senatora, ale chciałbym, żebyś został prezydentem, miał wtedy powiedzieć Stevie Wonder. Madonna.

0: True Blue i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale również dziś inny hit. Hit rozgrywek grupowych mundialu o meczu Francja-Norwegia. Więcej o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
13: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 26 czerwca. Wiadomości.
14: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
15: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
14: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
16: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
14: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Już dziś rozpoczynają się Dni Legnicy. Jak co roku, święto miasta potrwa cały weekend w Parku Miejskim. O atrakcjach mówi prezydent Maciej Kupaj.
18: Wielka strefa gastro to będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. Oczywiście będą także darmowe animacje. Wielkie wesołe miasteczko. I w tym roku w wesołym miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
17: Od piątku do niedzieli zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. Jeśli wolicie teatr, to w Mądrzejewskiej zobaczycie Dzieje Grzechu opowiedziane na nowo. Spektakl na motywach powieści Stefana Żeromskiego pokazuje, że jest ona aktualna również dzisiaj. Skłania do zastanowienia się nad kwestią grzechu i jego znaczenia. Przedstawienie zobaczycie od dziś do niedzieli na dużej scenie.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
13: Bardzo dużo słońca w całej Polsce i bardzo upalnie, wręcz niebezpiecznie, o czym przypominamy, a w weekend będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj wszędzie, powyżej 30. Od poniedziałku ruszamy z wakacyjnym programem specjalnym w Radio Złote Przeboje. Jak w związku z tym wygrać 1000 złotych? Okrągły 1000. To właśnie powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Colby Calais, fenomen naszych czasów, zaczęła śpiewać w wieku 11 lat, inspirowała się piosenką Killing Me Softly, Fugees, no a potem wzięła udział w amerykańskiej wersji Idola. Tam akurat poszło jej średnio, za to single Bubbly, którego posłuchamy, umieszczony na jej profilu na MySpace, odsłuchano ponad 42 miliony razy, no i wtedy to się zaczęło na całego.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.

Virtual Insanity to Jamiroquai, ale po co ja wam to mówię? Przecież znacie największe przeboje lat 80. i 90. nie gorzej niż ja. 1000 zł do wygrania. Od poniedziałku zaczynamy wakacyjny, specjalny, z myślą o was robiony program Radia Złote Przeboje, a w jego ramach codziennie będziemy dorzucać 1000 zł na wasze urlopowe przyjemności. Jak je wygrać? Jak wygrać kasę? Na złoteprzeboje.pl szukajcie hasła Zabierz złote na wakacje. Powodzenia!

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
11: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Richard Marx, Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje, w którym wiemy, do godziny 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale program się już przygotował.

0: gotowuje, już się piecze, już się tworzy, a tworzy go Mariusz, który będzie z wami po 18. Witam cię serdecznie. Co tam szykujesz?
1: Dzień dobry. Dzisiaj po godzinie 18. Oj, będzie się działo, ponieważ dowiecie się, w jakich piosenkach Shania Twain używa sarkazmu i ironii, to po pierwsze. A po drugie, też warto czekać do godziny 18, bo dzisiaj szansa na bilety na koncert Bez Prądu Beaty Kozidrak w Lublinie.

0: Czerwone korale i bratanki w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 16. Już za chwilę w wiadomościach o tym, że chcą dobrych relacji z Polską, mówią ukraińskie władze. Więcej na ten temat już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 26 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
11: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
10: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
12: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
10: A co na to sami właściciele czworonogów?
13: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
14: Staram
12: staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
10: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Już dziś startują Dni Legnicy. W Parku Miejskim zagrają Bartez i Trips. Jutro zespoły Wonky One i Lady Punk, a w niedzielę Julia Żugaj i Dawid Kwiatkowski. W mieście wciąż możecie oglądać wystawy w ramach tegorocznego Satyrekonu. Ta konkursowa znajduje się w Muzeum Miedzi. Najlepsze szkicowniki są do obejrzenia w Galerii Ring. W Galerii Satyrekon zaś zobaczycie pracę Piotra Raurowicza, laureata nagrody za najlepszy debiut. W Teatrze Modrzejewskiej wystawione są rysunki satyryczne belgijskich artystów. A 3 lipca do Legnicy wraca Kino na Zamku. To darmowe pokazy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. W lipcu i sierpniu zobaczycie kultowe polskie komedie poruszające historię o relacjach i nagradzane europejskie kino. Pełny repertuar znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda.
9: W zdecydowanej większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Najgoręcej dziś właściwie absolutnie wszędzie. Tylko w Suwałkach szansa na to, że termometry nie będą pokazywać aż 30 stopni, ale bardzo blisko.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Upał w samochodzie. Kilka słów na ten temat dzisiaj w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński. Dzień dobry w piątek.

Stewart opowiedział kiedyś historię powstania Here Comes the Rain Again. Przyznał, że jest w ogóle świetny w tworzeniu melancholijnego nastroju w swoich piosenkach. Utwór zaczyna się mieszanką akordów, co stanowi, jak podkreśla kompozytor, trochę dziwny kurs. Piosenka powstała w pochmurny dzień w hotelu Mayflower, kiedy nad Nowym Jorkiem przeszła ulewa, a muzycy wpatrywali się w okno. Annie zaczęła spontanicznie śpiewać Here Comes the Rain Again i to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, wyjaśnił Dave Stewart. Spoglądam na zegar. Słuchajcie, najwyższa pora na Edytę Bartosiewicz.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofast.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Reklama.

0: Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka słów dla kierowców a propos upału.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jeśli chłodzisz się klimatyzacją w samochodzie, to również trzeba z nią postępować ostrożnie. Nastaw ją tak, żeby organizm nie był narażony na zbyt duży szok termiczny w czasie wysiadania. Różnica między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz nie powinna przekraczać 5 do 8 stopni Celsjusza. Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. No i pamiętaj, że tak wysokie temperatury stanowią duże obciążenie dla organizmu. Są zagrożeniem dla wszystkich, ale istnieją grupy bardziej narażone. To szczególnie osoby starsze i chore, małe dzieci i kobiety w ciąży.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Nodino. Today is yours. Feel good.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto
6: Aflofarm.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Zaczyna się robić tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast i na drogach prowadzących do kurortów. Utrudnienie na A2, odcinek Łódź-Łowicz w kierunku Warszawy. Zderzenie czterech samochodów osobowych. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienie jeszcze może potrwać co najmniej do 17, pewnie trochę dłużej.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Uwaga, fani Manamu. 3 lipca ponownie w sprzedaży płyta Derwisz i Anioł, która była pamiętnym otwarciem nowego rozdziału w historii zespołu. Dwupłytowa reedycja tym razem rozszerzona będzie o alternatywne wersje wybranych utworów i o zapis koncertu z Łodzi z 92 roku. No...

0: Small Town Boy i brązki beat w Radiu Złote Przeboje, w którym i dzisiaj, i przez cały weekend grać wam będziemy największe przeboje lat 80. i 90. Tak będzie też przez całe wakacje. O tym, jakie zmiany czekają szkoły po wakacjach, a kilka ich będzie, powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Autopromocja.
3: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm. Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
16: Słuchacie nas w piątek, 26 czerwca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
18: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
17: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
7: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tych zwrot jak najszybciej, udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
17: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów rannych, zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Mananciają Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków. Początek turnieju w poniedziałek.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Upały wszędzie, wszędzie bardzo dużo słońca, a w większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. W weekend jeszcze upalniej. Szeroko uśmiecham się do tych, którzy właśnie zaczęli weekend z Radiem Złote Przeboje. Dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze są w pracy, i dla jednych, i dla drugich. Mam największe przeboje lat 80. i 90. Nazywam się Jerzy Telesiński, a to jest grupa, która nazywa się AHA.

No i mamy rok szkolny z głowy. Ciekawe, ilu młodzianków zaśpiewa swoim młodziankom, chcecie powiedzieć I love you, w te wakacje. To piękna wizja, prawda? Trzymam kciuki za wakacyjne miłości i gram Atomic Kitten i przypominam, że z tymi młodziankami to też nie ma co przesadzać. Miłość wakacyjna może się przytrafić każdemu.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
14: A pranie też za ciebie wstawi?
13: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
14: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
13: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
2: Reklama.

Tom Jones w lipcu w Operze Leśnej. No, zapewne znowu udowodni, że wiek to tylko cyferki. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie. Nadal, niezależnie od cyferek, oczywiście grupa Debiload.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Kolizja czterech samochodów na A2 pod Poznaniem. Odcinek Poznań-Komorniki, Poznań-Luboń w stronę Warszawy. Dwie osoby zostały ranne. W stronę Warszawy ruch jest mocno utrudniony. Potężny wypadek pod Wrocławiem. 5 osób rannych, zderzyło się 5 samochodów osobowych. Odcinek Wrocław-Zachód, Wrocław-Lotnisko. Zablokowany kierunek w stronę Warszawy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
17: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

0: zły przykład z grupy Lombard, która namawia nas do tego, żeby przeżyć to samemu, na własne uszy spotkanie z Mariuszem Stelmaszczykiem po godzinie 18. No okej, do tej 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale zwarty i gotowy Mariusz jest już z nami. Witam serdecznie, będą bilety, będą opowieści, co będzie w ogóle?
1: Będzie też mnóstwo świetnej muzyki, chociaż jeszcze nawiązując do piosenki Lombard przeżyj to sam, to myślę, że to jest taka piosenka dla mnie bardzo osobista przez dnie, tygodnie, bo tak wyglądają moje noce, kiedy sam oglądam mecze piłkarskie.
0: Ja nie dołączam zdecydowanie, nie jestem wielkim fanem, ale fanem biletów na ten koncert, który dzisiaj masz, tak jestem. Co to za koncert?
1: Koncert Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Lublinie, ale szczegóły to po 18.

0: ileż to w głowie pojawia się wspomnień, kiedy słyszę tę piosenkę, zwłaszcza jeśli wraca do czasów szkolnych. Spice Girls, Wannabe w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. No i za chwilę cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, a tam między innymi czeka na was Sting i zespół The Cranberries.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy top. Różne rodzaje.

0: sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
7: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
9: Reklama.
10: Piątek, godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
4: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Magdalinet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Mai Chwalińskiej będzie Manan Chaya Savankieł. Ponadto Iga Świątek, Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Frank z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
10: O pogodzie, jaką mamy za oknem, no to swego czasu pisał sam Julian Tuwim. A więc ów, jak gorąco. I taki weekend się zapowiada. Powyżej 30 stopni praktycznie w całym kraju. O deszczu nawet nie ma co marzyć.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Minęła godzina 18, piątek, Mariusz Estelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj będzie szansa na bilety na koncert. Dokładnie, jaki koncert i gdzie? No to szczegóły za parę chwil, ale już teraz mogę zdradzić, że gram dla Was zespół Kombi. Słodkiego, miłego życia. Dzień dobry wieczór raz jeszcze.

Ależ tego się przyjemnie słucha podczas tego piątkowego wieczoru, a więc Sting, Englishman in New York w Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wakacje się w zasadzie już rozpoczęły, dzisiaj koniec roku szkolnego, więc też ten czas wakacyjny możecie sobie umilić. W jaki sposób? Otóż mam dla Was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na dziedzińcu na zamku w Lublinie 31 lipca, więc jeśli chcielibyście wysłuchać największych przebojów Beaty Kozidrak właśnie w takiej wersji bez prądu, no to mam dla Was zadanie. Wybierzcie jedną piosenkę Beaty Kozidrak albo bajmu, którą sami zabralibyście na wakacje na bezludną wyspę, i wyjaśnijcie dlaczego. Proszę dzwonić i się nagrywać. 2 2 4 4 3 0. Czekam na Was. No i też w międzyczasie gram dla Was The Cranberries. Dajcie głośniej.

0: Suzy Quattro i Chris Norman, a więc w Radiu Złote Przeboje piosenka o miłości z końcówki lat 70., która swego czasu stała się przebojem i wiralem także na TikToku. Jak nie macie, to zapytajcie swoich dzieci, no bo chodzi o remiks tej piosenki w wykonaniu producenta o pseudonimie Cyril. A my natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 1997, kiedy to swoje płyty m.in. wydali Edyta Bartosiewicz, Dziecko, Kazik, 12 groszy, czy też grupa Backstreet Boys wydała Backstreet Back. Również w 1997 roku ukazała się piosenka Shania Twain That Don't Impress Me Much.
1: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
0: Numer wydany na płycie Come On Over. Piosenka łączy tutaj styl country i popu. Jest tu też sporo sarkazmu i ironii, ponieważ Shania kpi tutaj z mężczyzn mających zbyt wysokie mniemanie o sobie ze względu na swój wygląd czy też status. No to wsłuchajmy się w ten kawałek. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Shania Twain w radiu Złote Przeboje podczas tego już no, wakacyjnego wieczoru, chociaż szczerze mówiąc, jak patrzę na to, jaka będzie temperatura podczas weekendu, to w sumie o tym weekendzie specjalnie myśleć nie chcę, ale na szczęście są Złote Przeboje, jest radio Złote Przeboje i tej świetnej muzyki lat 80. i 90. nie zabraknie, niezależnie od tego, czy jest minus 40 czy plus 40, dlatego już za chwilę Ricky Martin, mam też dla was zespół Bajma.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na Tena.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Zaczynamy wakacyjne wyjazdy tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast, a do tego gorąco. Pijmy wodę, używajmy klimatyzacji, to pomaga w koncentracji, bo mamy wypadki. 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia, 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest droga w stronę Warszawy. Służby zalecają objazd, utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Jak tak człowiek popatrzy na teledyski Ricky Martina, to sam chciałby tak tańczyć jak on, no bo w rzeczywistości, przynajmniej u mnie, wychodzi to zgoła inaczej. Ricky Martin, Maria w Radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, cały czas przypominam, że macie szansę zgarnąć bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na Dziedzińcu Zamku w Lublinie 31 lipca i mam dla Was wejściówki, tak jest, i pytanie również, które do Was wysyłam. Powiedzcie mi, jaką to jedną piosenkę Beaty Kozidrak bądź Bajmu zabralibyście ze sobą na wakacje, dokładnie na bezludną wyspę. 2 2 4 4 3 0. Czekam i gram. Bajm, Biała Armia.

0: Dlatego naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się słucha podczas tego piątkowego, wręcz upalnego, gorącego wieczoru. Swoją drogą, może macie jakiś sposób, żeby jakoś przetrwać ten nadchodzący weekend. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, przypominam, szansa, żeby zgarnąć bilety. Bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na dziedzińcu zamku w Lublinie, dokładnie 31 lipca. A pytanie dotyczyło tego, jaką piosenkę Beaty Kozidrak bądź też Bajmu zabrałbyś ze sobą na wakacje, bądź zabrała na bezludną wyspę. Też jak najbardziej tak. Halo, halo?
1: Ja bym wybrał piosenkę Bajmu Jezioro Samotności, dlatego że tą piosenkę zawsze mi kojarzy, jak jechałem na studia i zawsze puszczaliśmy sobie ją z moją wtedy dziewczyną o 20:00, wtedy ja już wyjeżdżałem na studia i tą piosenkę zawsze puszczaliśmy, tak przy tym tak płakaliśmy sobie, że się musimy na 3 tygodnie obrać. Dlatego to ja bym wybrał. Tak, piosenka mi się najbardziej kojarzy z zespołem Bajmu. Dziękuję.
0: A proszę, taka romantyczna historia, więc musi być nagrodzona, dlatego bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie 31 lipca są twoje. A w Radiu Złote Przeboje już teraz zostajemy w klimacie takim wakacyjnym, zdecydowanie tak, z zespołem Wake Me Up Before You Go Go.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, a w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Stawką będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. O 21.00 zagrają także Senegal z Irakiem. W nocy natomiast o 2.00 zagrają Urugwaj z Hiszpanią i Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską, a o 5.00 Egipt z Iranem i Nowa Zelandia z Belgią. PZPN zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech podejmie Górnika ostatecznie 16 lipca o 19.00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP.
13: Pogoda. Jeśli chodzi o ten weekend, no to pamiętajcie, żeby pić wodę i też nasmarować się odpowiednim filtrem, bo będzie grzało. Będzie mnóstwo słońca, zwłaszcza w niedzielę. Temperatury mogą dobijać nawet 40 stopni. Godzina 19 minęła, piątek, no i w zasadzie wakacje rozpoczęte, więc mam nadzieję, że w dobrych humorach słuchacie Radia Złote Przeboje, bo będzie czego słuchać dzisiaj. Mam dla was Bonnie Tyler, elektryczne gitary, ale wcześniej kawałek, który każdy z was na pewno będzie nucił. Mamma Mia, Abba.

0: Piosenka oj adekwatna do dzisiejszego dnia, więc elektryczne gitary dzieci wybiegły w radiu Złote Przeboje. A już teraz posłuchajcie Kuby Sienkiewicza, jak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo jednym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy macie jakiś swój ukochany, pamiętny koncert? No to śmiało możecie się dzielić i dzwonić. 2-2, 4-4 i 3-0. Natomiast teraz już w Radiu Złote Przeboje Bonnie Tyler.

No Mercy, Where Do You Go podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a proszę Państwa, już jutro po godzinie 18:00, z racji tego, że zbliża się weekend, program Czas Gwiazd, więc we własnym imieniu mogę Wam zaproponować to, że jutro pojawi się tematyka Eurodance. Więc jeśli kojarzycie takie kawałki jak ten przed chwilą Be My Lover zespołu La Bouche i chcielibyście się dowiedzieć, jak on powstał, no to jest taka szansa jutro. A jeśli na przykład znacie tego pana, czyli doktora Albana, i chcielibyście się dowiedzieć, czym oprócz muzyki też w przeszłości się zajmował, no to odpowiedzi jutro po godzinie 18:00 w Radiu Złote Przeboje. A teraz Down Under, dajcie głośniej.

Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a za chwilę między innymi zespół Wilki i Robert Gawliński zdradzi wam i opowie, jak zdobył pierwszą gitarę w swoim życiu.

0: wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej! Rabat od Media Expert!
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofast.
12: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Oj, można się pobudzić i rozbudzić podczas tego leniwego, piątkowego, upalnego wieczoru One Night in Bangkok. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje posłuchajcie, jak Robert Gawliński wspomina swoją pierwszą gitarę.
1: Tak, dziadek kupił mi pierwszą gitarę i w ogóle dziadek...
2: Zaprosił jakiegoś swojego kolegę jeszcze, żeby...
1: Zaprosił swojego takiego serdecznego kolegę w ogóle, kumpla takiego, kumpla od wędkarstwa. Bo razem mieli obok siebie stawki i łowili po prostu rybki. I on, o, to był facet wykształcony muzyk i gitarzysta. No i przyniósł mi gitarę, wspaniałą jakąś gitarę, taką włoską czy hiszpańską, w ogóle klasyczną. I to już starszy pan mówi, ja już właściwie nie gram, mam jeszcze jedną w domu, to była bardzo droga gitara i dziadek ją kupił. Chyba nawet nie zdawał sobie przedtem sprawy z tego, ile ona kosztowała, no bo to była bardzo dobra gitara lutnicza, wiesz, takie piękne rzemiosło. Mistrzowski taki wykon. No i a ja w ogóle, wiesz, tam nie za bardzo wiedziałem. On przychodził, uczył mi jakieś klasyki takiej, wiesz, tam nie szło mi to. Bardzo mi to nie szło. I
2: ale
1: dopiero mi...
2: Gitara się przydała.
1: I powiedziałem dziadkowi, dziadek, sprzedaj to, a oddaj mu tą gitarę, niech on ci odda pieniądze, bo to nie wyjdzie. Żałuję, bo do tej pory bym grał na tej gitarze, przypuszczam.
0: A my słuchamy już teraz Roberta Gawlińskiego i zespół Wilki na zawsze i na wieczność. We'll be right back.

0: Przy takich numerach człowiek już wie, że zbliża się weekend, no i zaczynają się wakacje. M People Moving On Up w radio Złote Przeboje. A my zaglądamy do roku 1980. To wtedy odbyła się premiera serialu Dom oraz też serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Rozpoczął się również pierwszy festiwal w Jarocinie, a Czesław Miłosz otrzymał literacką nagrodę Nobla. Z kolei Czesław Niemen wydaje album Postscriptum.
1: Dziwny jest ten świat.
0: Natomiast w tym samym roku po raz pierwszy usłyszeliśmy także ten kawałek. Więc Bombay Dance Band, Son of Jamaica. Kawałek, który opowiada o pragnieniu małego chłopca, który po obejrzeniu buntu na Bounty chce bardzo odwiedzić Jamajkę. No a w tekście też wspomina Marlona Brando, odnosząc się do wersji filmu z 1962 roku. No a podczas swojej wizyty zakochuje się w kobiecie i przysięga, że wróci, by z nią być. No to posłuchajmy tego naprawdę wakacyjnego kawałka. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
1: Godzina 20 minęła, cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Jankiem Borysiewiczem, z którym powspominamy lata 80, ale wcześniej Perfekt, chcemy być sobą.

0: I tak właśnie brzmią lata 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. A już teraz, jak o latach 80. opowiada Jan Borysewicz z Lady Punk, proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana Bo.
0: Tak.
1: Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz czas na Freddiego Mercurego.

0: Zasłuchani, ja myślę, bo tak brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili czas na spotkanie z Jankiem Borysiewiczem z Lady Punk, który opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: wszyscy byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być,
1: tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. I powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: Bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: A do Janka Borysiewicza jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Big Day, w dzień gorącego lata.

Uwielbiam ten kawałek, który potrafi umilić czas zarówno w domu, jak i za kółkiem. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Natomiast, proszę Państwa, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Obywatel GC, będzie grupa Roxette oraz też o swoim filmie biograficznym opowie Jan Borysewicz z Lady Punk.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Obywatel GC, nie pytaj o Polskę w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o nadchodzącej premierze filmu o nim samym.
1: Będzie właśnie od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
2: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
2: No tak,
1: radę,
2: dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
2: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
2: Okej.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Mamy piątek, tego na pewno nie muszę przypominać, ale może warto przypomnieć, że piątek jest szczególnym dniem w naszej audycji, bo dzielimy piątek tematycznie, czyli zaczynamy od sportu i pojawi się Kiełkowicz Maciej, który będzie zachęcał do trenowania bilarda w Legnicy. Potem będzie troszeczkę edukacji takiej przyjemnej, sympatycznej. Literacka Legnica też dzisiaj się pojawi, kolejny odcinek Sekretów Legnicy, książki Marcina Makucha, która opowiada o historii naszego miasta w sposób ciekawostkowy. Będzie też coś dla młodzieży i tak ten program nam upłynie. Zaczynamy więc od sportu i od bilarda, bo to najprawdziwszy sport. Niekoniecznie musi być kojarzony barowo, o tym też będzie mowa.
10: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
12: Kiełkowicz Maciej, jestem nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół Samochodowych i prowadzę od 2019 roku uczniowski klub sportowy Bilardowa Samochodówka, bo tak się nazwaliśmy.
11: To arcyciekawe i ja pana zapytam o te początki. Skąd ten pomysł, jak to się zrodziło? Skąd u pana w ogóle bilard i umiejętności pozwalające założyć klub?
12: Wie pan co, ciężko powiedzieć, skąd się u mnie wziął sporty bilardowe w życiu. Po prostu jakoś tak w pewnym momencie swojego życia. Najpierw była piłka nożna, później był tenis i ten bilard się gdzieś tam przeplatał między tymi sportami. No i w 2010 roku założyłem klub bilardowo-snukerowy. Niestety nie udało się to w formie komercyjnej i kilka lat później wpadłem na pomysł, żeby to zrobić w formie uczniowskiego klubu sportowego, już tak typowo niekomercyjnie. No i tak działamy, staramy się propagować sporty bilardowe wśród młodzieży. Przede wszystkim zdrowy tryb życia, prawda, nie tylko komputer, nie tylko internet, ale też jakaś inna forma rozrywki.
11: No właśnie, pytanie o tę sportową, ruchową część tegoż właśnie sportu, bo no na pewno nie tak jak szachy, jest tu więcej ruchu, ale czy aż tyle, czy przygotowanie motoryczne ma znaczenie?
12: Myślę, że tak, przygotowanie motoryczne jest tutaj bardzo ważne, bo o ile myślimy o takich turniejach typowo amatorskich, to prawdziwi profesjonaliści grają po kilka godzin dziennie przez kilka dni. Choćby nawet przykład mistrzostw Polski w bilarda, to jest 5 dni ciągłego grania przy stole. Mecze zaczynają się o 9 rano, kończą się o 23-24, więc no, jest to ciężki kawał, że tak powiem, chleba.
11: A poza tym myślę sobie, że dla precyzji strzału, uderzenia, no ta motoryka, to panowanie nad własnym ciałem też jest bardzo ważne.
12: Mm-hmm. Na pewno tak, na pewno jest to wiele godzin treningów. Na początku zawodnik uczy się, jak ustawić przy stole, uczy się tak zwanych podstaw. Tego nikogo nie potrafimy do końca nauczyć, bo to jak, prawda, mierzyć, jak koordynować oko, rękę, no to zawodnik każdy praktycznie musi sam gdzieś sobie wypracować, no a później to już jest to już kolejne, prawda, godziny. godziny treningów. Im więcej włożymy, tym więcej, prawda, wyciągniemy i do pewnego momentu w bilardzie pewne techniki można wypracować, ale później na turniejach to już jest kwestia właściwie mentalu, czyli głowy, prawda, bo prosty strzał w treningu nie waży dużo, natomiast w meczu bardzo często człowiek się spina i nie wbija prostych bin, no ale to już jest kwestia treningu mentalnego. No i wielu profesjonalistów w tej chwili już współpracuje z trenerami, psychologami sportu, konkretnie już tego, tej dziedziny sportu.
11: Ale jeśli chodzi o technikę, tutaj mówię o tej fizyczności, to nie ma w takim razie jak w innych sportach takiego absolutnego rygoru, że tak i tak ma wyglądać technika, tak ma wyglądać drużynie. To znaczy, ja wiem, że w wielu sportach są zawodnicy, którzy odstępstwem od normy błyszczą, ujawniają swój talent, ale jak to właśnie jest w bilardzie? Bo z tego, co pan mówi, to jest sztuka, ale jest też indywidualizm.
12: Na pewno pytał się pan tutaj o technikę. Są rzeczywiście zawodnicy, którzy grają zupełnie, jest taki zawodnik amerykański, który kompletnie nie prowadzi kija w linii głowy, ale mimo wszystko jest w topie w top 5 w Stanach Zjednoczonych. No i to jest kwestia po prostu, jemu to służy. Pytał panu jeszcze o druga część pytania, przypomniał?
11: No, o technikę pytałem i o to właśnie, czy ona jest konieczna, czy to jest taki rygor, czy to się wprowadza, czy to się tak może.
12: Myślę, że tak, technika jest bardzo ważna w momencie, kiedy gramy, bo to są takie podstawy, które pomagają nam, prawda, prowadzić bile, bo najważniejsze w tym sporcie i w snukerze, i w bilardzie, zresztą w każdej formie bilarda, bo ich naprawdę bardzo dużo, najważniejsze jest prowadzenie bili, tak? No bo ona nam pozwala, prawda, no wygrywać mecze, tak? To nie kwestia jest tylko wbicia jednej, dwóch bil, tylko po prostu nauczenia się kontroli białej bili, bo to jest no, pamięć mięśniowa, jak uderzamy, jak mocno uderzamy, to wszystko są rzeczy, które uczymy się na treningach. No i też kwestia, prawda, później na turniejach dostosowanie się do prędkości sukna, no ale to każdy zawodnik już profesjonalista to już wie, jak to wszystko robić.
11: Padło parę stwierdzeń, które wymagają wyjaśnienia i mnie bardzo ciekawią. Prędkość sukna to jedno, snooker, bilard to zaraz o odmianach porozmawiamy, ale prowadzenie kija w linii głowy to drugie. To te dwie rzeczy poproszę teraz. Prędkość sukna i prowadzenie kija w linii głowy.
12: Prędkość sukna. Znajdujemy się tutaj u nas w klubie, mamy trzy stoły, każdy stół ma inną prędkość sukna. Ten, którego najbliżej siedzimy, jest taki standardowa prędkość, którą można spotykać w większości klubów. Natomiast ten środkowy to jak lodowisko praktycznie. Ciężko się przestawić na grę z tego stołu na tamten stół. Często na turniejach zawodnicy właśnie zwracają uwagę na to, że to jest bardzo, bardzo trudne. Jeśli chodzi o prowadzenie kija w linii, prawda, w osi ciała, prawda, nad głową, łokieć powinien znajdować się mniej więcej po środku. To jest taka prawidłowość, tak się uczymy, prawda, grania. I tak zawodnik powinien grać. To jest jeszcze później koordynacja oko-ręka, prawda, w zależności od tego, czy jesteśmy, czy mamy dominujące lewe, czy prawe oko, bo to też jest ważne. Wtedy ten kij powinien znajdować się pod lewym, jeżeli to jest dominujące, bądź pod prawym okiem.
11: Do sportu jeszcze wrócimy, do Kiełkowicza Macieja wrócimy, ale teraz czas na Marię Kubasik ze Stowarzyszenia Pamięć i Dialog, które to wydaje Legnicki Almanach. I w numerze czwartym, przedostatnim, Maria Kubasik napisała artykuł o epidemii Hiszpanki w Legnicy i teraz mam nadzieję wszyscy chętnie posłuchamy, jak ta epidemia wyglądała, tym bardziej, że epidemię współczesną też mamy za sobą. Zapraszam serdecznie, to jednocześnie zachęta, byście do Legnickiego Almanachu zajrzeli, on jest na stronach Stowarzyszenia Pamięć i Dialog w PDF-ie.
3: Przygotowałam artykuł dotyczący grypy Hiszpanki.
11: O! Jaki związek z Legnicą?
3: No, związek z Legnicą jest taki, że to była wtedy Legnic. Grypa ta, to była epidemia grypy. Była na przełomie 1918-1919 roku w Legnicy, ale ona, ta epidemia, objęła cały świat. Od Ameryki Północnej, poprzez Australię, Nową Zelandię, Azję, po Europę całą. Wtedy to był schyłek Wielkiej Wojny, I wojny światowej i były ku temu takie sprzyjające warunki do rozwoju różnych chorób, bo i rozwijał się dur plamisty i czerwonka, ale wtedy w świecie zapanowała ta epidemia grypy nazwanej o zgrozo Hiszpanka. A dlaczego Hiszpanka? Wbrew pozorom nazwano tak ją z tego powodu, że Hiszpania była państwem neutralnym tam nie obejmowała, nie było cenzury i w związku z tym, kiedy pojawiła się ta choroba groźna, jak na owe czasy, dziennikarze wprost pisali o tej chorobie, o zachorowaniach, ale i także i o zgonach. Tymczasem wojenne warunki spowodowały, że cenzura w zachodniej Europie spowodowała, że niestety na przykład na terenie Niemiec te informacje były bardzo, bardzo lakoniczne i uznano, że to z Hiszpanii przyszła ta epidemia i stąd ją nazywano Hiszpanką.
11: Tylko dlatego, że tam o niej mówiono.
3: Tak, tylko dlatego, że wprost o niej głośno mówiono. Dziennikarze zagraniczni wykorzystali ten fakt i spopularyzowali ją na łamach dzienników na całym świecie, stąd też nazwano ją Hiszpanką.
11: Jaki miała przebieg w Legnicy?
3: Ona wszędzie była w sumie jednakowa, to znaczy objęła trzy etapy. Przywlekli ją do Niemiec żołnierze wracający z frontu na przepustki, jeńcy wojenni, a także ranni żołnierze w maju 1918 roku. I pierwsza informacja w Liegnitzer Tageblatt, to ówczesny dziennik najbardziej popularny tutaj na Dolnym Śląsku, zresztą bardzo dobrze się sprzedający, podał pierwszą informację o chorobie 7 lipca. I ja może zacytuję tutaj, bo to jest ważne, co dziennikarze podali w tej gazecie.
11: Nie tylko ważne, ale i niezmiernie ciekawe.
3: Otóż podano w ten sposób. Według dostępnych nam raportów grypa jest bardzo powszechna w całych Niemczech. Z wielu miast zgłaszane są masowe zachorowania, ale są one łagodne. Słyszymy jednak, że w Legnicy jest też kilka przypadków grypy, które, o ile wiemy, na szczęście w żadnym wypadku nie mają poważnego charakteru. Prawdopodobnie jest to choroba epidemiczna, przenoszona z powietrza, początkowo dość gwałtowna, z wysoką gorączką, czasem dreszczami, niepokojem, lekkim oszołomieniem, silnym bólem głowy i karku oraz podrażnieniem błon śluzowych, oczu i narządów oddechowych. Objawy te w większości przypadków znikają równie szybko, w ciągu 2 do 3 dni. Tak więc choroba do tej pory jest całkowicie nieszkodliwa. Odosobnienie jest zbędne, a przy dużej liczbie chorych prawdopodobnie niemożliwe. Pomoc medyczna powinna być udzielana tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie ma powodów do obaw. No więc jak widać z tej cytowanej informacji, była ona bardzo lakoniczna.
11: Czy to była propaganda, czy to była jeszcze niewiedza?
3: To było jedno i drugie. To była i propaganda, ale także i niewiedza. Ówczesna medycyna i mikrobiologia nie były na takim poziomie, jak jest w XXI wieku. Tym niemniej, to co wcześniej mówiłam, obowiązywała cenzura i nie chciano panikować, ponieważ i tak społeczeństwo, w tym przypadku mówimy o społeczeństwie niemieckim, społeczeństwo niemieckie miało dość już tej wojny, mieli ogromne pretensje, że przegrywają, bo ta wojna była już przegraną wojną. Cesarstwo niemieckie chyliło się ku upadkowi, rozpoczęły się ruchy rewolucyjne przecież w Niemczech i nie tylko, więc chciano zachować jakiś spokój.
11: A proszę powiedzieć w takim razie, jakie były fakty, jakie były liczby? No bo tutaj dziennikarze bagatelizują, a do ilu zgonów doszło? ile osób zachorowało? Czy są te liczby w ogóle?
3: To znaczy, to jest ciekawe.
11: Czy one są wiarygodne, te liczby?
3: To znaczy tak, podczas mojego badania tego tematu głównym źródłem informacji była ta gazeta Dziennik Lignicer Tageblatt, ale także w archiwum państwowym w oddziale wrocławskim tu w Legnicy znalazłam księgi zmarłych Urzędu Stanu Cywilnego, ale one są szczątkowe, one dotyczą tylko połowy listopada i grudnia 18 roku i księga zmarłych w kościele świętych Piotra i Pawła. Wtedy, pamiętajmy, były dwa kościoły ewangelickie w Legnicy. To był kościół właśnie świętych Piotra i Pawła i kościół mariacki. Natomiast kościół świętego Jana był kościołem katolickim, bo i wśród Niemców byli wyznania, ludzie byli wyznania także katolickiego w mniejszości.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Maria Kubasik opowiada o swoim tekście, który z kolei mówi o epidemii hiszpanki w Legnicy, a my teraz wracamy do sportu. Kiełkowicz Maciej z klubu sportowego UKS Bilardowa Samochodówka Legnica, oczywiście w zespole szkół samochodowych, opowiada o sporcie, opowiada o trenowaniu, opowiada o swoim klubie, o swojej pasji. Wdajemy się nawet w takie szczegóły jak prędkość sukna. Prędkość sukna, czy przed zawodami ona jest określona? Jaki to będzie rodzaj stołu?
12: Nie, to nie, tego nie wiemy. Po prostu każdy sukno, tu akurat w klubie mamy sukno firmy Andy, natomiast no, każdy z nich ma inną jakąś gramaturę, zrobione jest z czegoś innego, no i to powoduje po prostu, że one jest albo szybkie, albo troszeczkę wolniejsze.
11: To jak taki biedny zawodnik ma sobie poradzić? On musi być gotowy na wszystko?
12: No można tak powiedzieć, że powinien być gotowy na wszystko.
11: I on rzutem oka już wie, jakie to jest sukno, czy musi sprawdzić?
12: Myślę, że profesjonaliści po jednym, dwóch uderzeniach, natomiast no, w większości przypadków to przyjeżdżają do nas jednak ludzie, którzy są amatorami. No dla amatorów to może być to problem, szczególnie dla osób uczących się, no ale no, to są takie początki, tak, że trzeba do wszystkiego się dostosować.
11: A dla widza jest jakaś różnica, czy niektóre są bardziej widowiskowe?
12: No myślę, że im łatwiejszy stół na zawodach bilardowych, tym więcej tych bić jest, prawda? Natomiast to pytanie, czy chodzi o to, żeby to było takie proste.
11: Co zależy, co kogo ekscytuje, czy wbicie, czy skucha?
12: No właśnie. Wie pan co, no teraz jest tak, że jest tendencja w bilardzie do tego, żeby zmniejszać szerokość tak zwanych łus. W snukerze nazywa się to kieszenią, nie wiem dlaczego, w języku polskim. Żeby było trudniej po prostu wbić, tak? Pomimo tego wszystkiego i tak mieliśmy ostatnio przykład, że zawodnik zrobił 9 partii pod rząd, prawda? I to przeciwko bardzo dobremu zawodnikowi Joshua Filler.
11: To znaczy, że tyle razy wbił komplet, tak?
12: Tak, tyle razy wbił komplet. Nie było tak zwanego rozbicia naprzemiennego, więc tak zwany winner break był i 9 razy pod rząd ukończył komplet 9 bil. To naprawdę to się chyba 9, nie wiem dokładnie, bo czytałem to dopiero niedawno. Nie widziałem jeszcze tego meczu, natomiast mam zamiar obejrzeć, bo jest to na pewno ciekawa rzecz i pokazująca, no, że tak naprawdę ten sport no, idzie w tym kierunku prawda, takiej perfekcji, nie?
11: No to właśnie, to dochodzimy teraz do różnych rodzajów bilarda, bo mówimy bilard i wszystko. Jakie są rodzaje?
12: Chyba najbardziej popularny jest ten pool billard, czyli rozgrywany najczęściej na stołach 9-stopowych. No, w Polsce na dużym ekranie najczęściej oglądamy snookera. To jest inna odmiana bilarda. Mówimy tutaj o sportach bilardowych ogólnie. W snookerze mamy 15 bil czerwonych i 6 bil kolorowych i po prostu gramy czerwona kolor, tak? No jest to, ja nazywam ten stół do snookera tak zwanym lotniskiem, bo jest olbrzymi. Ma ponad 4 metry bodajże długości, ponad 2 metry szerokości, więc naprawdę jest masywny, no i ciężko go gdziekolwiek, prawda, zmieścić. Czyli tak, mówiliśmy o poolbilardzie, snooker jest bilard angielski, jest karambol, który jest rozgrywany na stołach bez kieszeni, jest rosyjska piramida. Chyba to wszystko, jeśli chodzi o te najbardziej znane odmiany bilarda, tak?
11: No i mówił pan jeszcze o białej bili, że to o nią chodzi, bo z tego co rozumiem, to chodzi o to, żeby wbić do kieszeni, tak jak się mówi po polsku, ale jednocześnie ustawić sobie tę białą, żeby była gotowa już do kolejnego udanego trafienia.
12: Tak, to tutaj pan wcześniej wspomniał szachy, w których nie ma tak dużo ruchu. Tutaj też tak naprawdę zawodnik, dobry zawodnik, który podchodzi do stołu, który jest rozbity, rozgląda się i patrzy z wyprzedzeniem, co po kolei będzie bił, bo często mamy taką sytuację na stole, że trzeba coś rozwiązać, tak, jakiś układ trzeba rozwiązać i dobre pozycjonowanie białej bili powoduje to, że możemy to ten układ skończyć i rozwiązując tę sytuację. Mówimy o takich sytuacjach, gdzie dwie bile są na przykład nie do wbicia, prawda, i trzeba je w jakiś sposób tam rozbić. No i tutaj odpowiedni kąt na białej bili powoduje to, że możemy, prawda, w łatwy sposób to zrobić kontrolowane, bo to też jest istotne, żeby to nie poleciało gdzieś tam w miejsce, gdzie jeszcze gorzej będzie.
11: Czy chodzi też o to czasem, by po uderzeniu, które jest ryzykowne i zakładamy, że się nie uda ustawić tę białą bilę tak, żeby potem przeciwnik miał dużo trudniej?
12: No to też, tak, tak. Albo gramy ofensywnie, albo staramy się zrobić tak zwanego sejfa, czyli zagrać w taki sposób, żeby przeciwnik nie miał łatwego bicia, bądź w ogóle nie miał bicia. No albo można to też połączyć, prawda? Gramy tak zwany, z angielskiego to się nazywa two-way shot, czyli próbujemy wbić, a jeżeli się nie uda, to robimy tak zwanego sejfa. To chyba jest najlepsze, ale nie zawsze to się da zrobić, tak? No i to też trzeba mieć umiejętności. Tak?
11: Brzmi fantastycznie i ja to już pytam tak prowokacyjnie, bo pan mi troszeczkę powiedział. Wyobrażałbym sobie, że młodzież się garnie tłumami do tego.
12: No właśnie, ja bym tak chciał, żeby było, natomiast no, troszeczkę przegrywamy ze światem i z nowoczesną technologią. Większość dzieciaków w tej chwili woli spędzać czas przed komputerem, tak mi się przynajmniej wydaje i chciałbym, żeby było inaczej, prawda? Mamy tutaj fantastyczne warunki, 3 stoły, mamy też świetnego trenera, który jest byłym zawodnikiem ekstraklasy. Trenuję z nim od 3 lat i widzę olbrzymie postępy w swojej grze, więc zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś by chciał podjąć treningi u nas, to od... Mój syn zaczynał, jak miał 5 lat tutaj treningi, więc można od 5 roku życia praktycznie już przy stole coś robić. Chcielibyśmy, mówię, żeby było nas tutaj więcej młodzieży, ale no... Póki co jest nas około 10 osób trenujących.
11: Ile syn ma lat?
12: W tej chwili 7.
11: No i jak? Na gwiazdę wyrasta?
12: Chciałbym, żeby tak było. Na razie interesuje się różnymi sportami. Gra w piłkę nożną. Ostatnio był na meczu koszykówki. Też chciał od razu, prawda, tato, zapisz, nie? Mam stół bilardowy w domu. Jeszcze nie ma takiej ciągotki, prawda, że sam schodzi, no ale mam nadzieję, że będę go zastawał tam z kolegami grającego po szkole.
10: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
11: Kiełkowicz Maciej i jego kluby bilardowy UKS Bilardowa Samochodówka Legnica w Zespole Szkół Samochodowych oczywiście. Zachęcamy uczniów, zachęcą Kiełkowicz Maciej, by trenowali, ale też i ludzie z zewnątrz, osoby z zewnątrz, młodzież, dzieci. Na nich najbardziej mu zależy, bo z nich wyraz stają potem najlepsi zawodnicy. Mają czas, by stać się tymi najlepszymi zawodnikami. A teraz wracamy do edukacji. W naszym programie Maria Kubasik opowiada o swoim tekście w Legnickim Almanachu numer 4. Tekście o epidemii hiszpanki na początku XX wieku. W Legnicy oczywiście, tutaj u nas jak to wyglądało. Ze świeżym wspomnieniem pandemii koronawirusa słuchamy o tym, jak wyglądała epidemia hiszpanki w Legnicy na początku XX wieku.
3: Najwięcej czerpałam informacji z gazety, z nekrologów. Źródłem wiedzy były nekrologi dla mnie, ponieważ te informacje, o których wspomniałam, były bardzo rzadkie i bardzo lakoniczne. Stąd nekrologi wskazują na to, jaka była liczba zachorowań, ponieważ nie prowadzono statystyk w owym czasie. Jedyne co... To jest podana w gazecie statystyka ubezpieczalni chorych w pewnym momencie, ale pamiętajmy o tym, że do ubezpieczalni należały elity lokalne. Natomiast większość mieszkańców, czyli ta średnia klasa, a zwłaszcza robotnicy, gosposie domowe na przykład, do tej ubezpieczalni nie należały. Więc w tej chwili to się tylko szacuje, ile mogło być zachorowań, ile było zgonów.
11: Bo na nekrolog też pewnie nie każdy mógł sobie pozwolić.
3: Ale rzeczywiście tak. Z treści tych nekrologów, które zresztą są fantastycznym źródłem informacji, ponieważ oprócz nazwiska, imienia i nazwiska, wieku, jest podana przyczyna choroby, jest podany zawód, czy czynności, którymi się ta osoba kierowała, więc i kto oczywiście podpis w tym nekrologu, kto przekazuje ten nekrolog. I w większości przypadków są to rodziny majętne, właściciele budynków mieszkalnych, czy szefowie legnickich fabryk.
11: Lekarze również.
3: Lekarze również. Lekarze, był taki przykład, no, smutny dla mnie jako badacza, ponieważ lekarz miejskiego szpitala najpierw podał informację o śmierci gosposi domowej, młodej dziewczyny 20-letniej. Natomiast w 19 roku, w marcu, sam niestety zmarł i był nekrolog jego rodziny.
11: Czy tuż po niej, tak?
3: Tak, tuż po niej.
11: Czyli dzięki temu widzimy też ten u podstaw, jak się rozszerzała epidemia.
3: Tak, tak. Wspomniałam na początku, że były trzy fale. Ta pierwsza, w tej przepraszam, w tej pierwszej fali ona była niegroźna, bym powiedziała w ten sposób, ponieważ nie było, było mało zgonów, na szczęście było mało zgonów.
11: I może stąd ta informacja prasowa, o której pani mówiła, i stąd ten spokój w tej informacji początkowej.
3: Tak, być na pewno tak, dlatego że kiedy nastąpiła druga fala, to jest druga połowa 18 roku, to przede wszystkim październik, takie przesilenie w Legnicy było w październiku, więc ta druga fala spowodowała ogromną liczbę zachorowań, ale także wystąpiła duża śmiertelność.
11: I tu już jest odzwierciedlenie w gazetach, w artykułach?
3: Jest już większe odzwierciedlenie, bo choć enigmatycznie, ale pisze się, że w Legnicy umierają mieszkańcy. Ja może znajdę taki fragment. Podam tu taki cytat z Legnicer Tageblatt z 13 października. Jest to krótka, ale warto ją zacytować, informację. Grypa szerzy się również na Śląsku i każdego dnia odnotowuje się coraz większą liczbę zgonów. Na uwagę zasługuje to, że ta złośliwa choroba objawia się wysoką gorączką, chory zapada na zapalenie płuc, co prowadzi do śmierci. W ostatnich dniach również w legnickich szpitalach i lazaretach odnotowano wiele zgonów, a we Wrocławiu prawie codziennie zgłaszano w Powszechnej Ubezpieczalni Społecznej około 1000 nowych przypadków zachorowań. Ponieważ była ogromna liczba zgonów, więc prasa nie mogła już tego schować pod dywan. Tego się już nie udało schować, bo tych nekrologów było ponad setka, nawet w którymś momencie naliczyłam, że było ich około 200, więc no trudno, żeby nie pisać o tej epidemii. Wprawdzie wciąż uspokajano, ponieważ w ówczesnym okresie grypę nazywano influenzą z łaciny, nie była zaliczana do chorób niebezpiecznych. Mimo to Rada Zdrowia Rzeszy najpierw w lipcu, a potem w październiku 18 roku się spotkała, bo też była zaniepokojona tą sytuacją. Tym niemniej komunikaty, jakie wysyłała do mieszkańców Niemiec z prośbą do prasy, żeby upublicznić tę informację, komunikaty były uspokajające, że należy, że jest to normalna choroba, jest, porównywano tę grypę do grypy z 1889 na 1890 roku, jedynie bardziej niefrasobliwa. No, można się domyślać, co to znaczy niefrasobliwa. To znaczy, że było tyle zgonów. Tak w domyśle można to powiedzieć.
11: Maria Kubasik i jej tekst o epidemii hiszpanki w Legnicy na początku XX wieku. Tekst ten znajdziecie w Legnickim Almanachu nr 4. A almanachy są z kolei do odnalezienia na stronie Stowarzyszenia Pamięć i Dialog w formie PDF. Można też je wypożyczać, można też je czytać w legnickich bibliotekach. Zachęcamy do almanachu od dawna, bo to historia Legnicy. A teraz idziemy do kolejnego kwadransa naszego programu.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: A w tym kwadransie literatura. Literatura już do samego końca w zasadzie, chociaż najpierw literatura dla młodzieży. Przede wszystkim chociaż Katarzyna Rutowska, która tę książkę razem z Katarzyną Podstawek napisała, mówi, że to też książka, którą mogą poczytać dorośli i troszkę o młodzieży się dowiedzieć, o relacjach między młodzieżą a dorosłymi. Ucieczka Psary, tak się tytułuje ta powieść. Pierwsza jej część jest na rynku, kolejne przygotowane, kolejne czekają, a my zachęcamy młodzież, bo to dla młodzieży teraz będzie rozmowa, by do tej książki zaglądnęła.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
7: Katarzyna Rutowska, współautorka powieści Ucieczka Apsary.
11: No właśnie, bo zazwyczaj Katarzynę Rutowską w naszej audycji poznajemy ze spraw Legnickiego Centrum Kultury, a tutaj sprawa najbliższa duchowi, czyli twórczość pisarska. Kiedy, skąd, jak? Wszystko chcemy wiedzieć.
7: To wszystko to jest bardzo długa historia i na pewno na to nie mamy czasu.
11: Proszę bardzo, mamy czas antenowy, słuchamy o narodzinach gwiazdy literackiej.
7: Tak, to jeszcze musimy trochę na te narodziny poczekać, ale myślę, że to pisanie to ze mną było zawsze, od małego, myślę, że kiedy się nauczyłam pisać, a nauczyłam się w miarę szybko, tak samo jak nauczyłam się czytać, to już wymyślałam jakieś tam swoje historyjki, spisywałam je, no a jeśli chodzi o tą działalność taką już prawdziwą literacką, czyli o wydawanie książek, to jest to taki świeży temat, który się pojawił podczas pandemii. Podczas pandemii ludzie robili różne rzeczy, piekli chleby,
11: kisili kiszonki,
7: a niektórzy pisali książki. No i tak się właśnie narodziła Ucieczka Apsary.
11: I ty siadłaś do książki.
7: Ja siadłam do książki, a właściwie zostałam do tego przymuszona.
11: Jak to?
7: No, tak to! Cały pomysł wziął się, zrodził się właściwie w głowie mojej wtedy współlokatorki i także przyjaciółki. Ona wymyśliła koncept na całą książkę, ale gdzieś tam sama próbowała pisać i też tak sobie troszeczkę to wszystko polepić, ale gdzieś tam się to rozbywało, a wiedziała, że ja gdzieś tam miałam jakieś doświadczenia takie skromne raczej z pisaniem, ale zawsze coś. Więc gdzieś tam razem od słowa do słowa stwierdziłyśmy, że zaczniemy pisać książkę. No i ją napisałyśmy i została ona wydana.
11: No jak to się pisze we dwójkę? Jedno siedzi i klepie, a drugie chodzi i podpowiada? Czy siedzi się razem przy klawiaturze?
7: To jest pytanie, które już słyszałyśmy w tak wielu różnych wariantach i chyba od każdego, no bo faktycznie jest to ciekawe, tak? A pisze się w naszym przypadku zgodnie. Czyli mamy swój pliczek na Google dokumentach, do którego obie mamy dostęp. No i po prostu ja piszę fragment, Kasia pisze fragment i jakoś to razem potem się sprawdzamy nawzajem. Więc jest to raczej zgodne i też mamy jeden cel wyznaczony. Raczej się tego celu trzymamy. No i dzięki temu jest to, myślę, że spójne, bo dużo osób też zwraca uwagę na to, że ciężko jest odróżnić, gdzie u nas pisze jedna osoba, a gdzie druga. No my to uznajemy za komplement, więc...
11: No tak, ja myślałem raczej, że to jest właśnie tak, że jedna z was siedziała przy klawiaturze i pisała, a obie w tym czasie wymyślałyście, podyktowałyście kolejne zdania, razem je redagując. A tu nie, tu po prostu fragment po fragmencie.
7: Tak, fragment po fragmencie. Kasia bardziej się skupiła na tym wątku takim romantycznym, który jest w książce no, jednym z głównych. Ja raczej lubię postaci drugoplanowe, opisy przyrody, więc to był mój konik. No ale razem to dało, myślę, że taki ciekawy mariaż na pewno. No, nie ma takiej drugiej książki na rynku. To często się tak mówi, że nie ma takiej drugiej książki na rynku, ale nasze wydawnictwo, jak próbowało znaleźć książkę, która będzie podobna na zasadzie po prostu do promocji, tak, żeby mówić ludziom, hej, zobaczcie, jeśli lubicie tę książkę, to polubicie naszą książkę, no to miał problem. Więc myślę, że to jest trochę wyznacznikiem tego, że faktycznie jest ta unikalność.
11: No nie było takich problemów, że siadasz do komputera, chcesz pisać od wątku, który został zatrzymany w pewnym momencie, a tu już jest dopisany i teraz co?
7: No nie było. Nie było, bo miałyśmy to tak dobrze przegadane i ta wizja tego, do czego mamy finalnie dojść, była tak spójna, że właśnie wszystko to pięknie ze sobą się połączyło. No i dzięki temu właśnie osiągnęłyśmy tę spójność.
11: No to zgodność charakterów musi być też wyśmienita.
7: Tak, tak, tak, powiedzmy, niech tak będzie. Kasia jest bardziej żywiołowa ode mnie, to na pewno. Ale też myślę, że na spotkaniach autorskich, czy też w miejscach, w których występujemy razem, też się fajnie uzupełniamy, bo Kasia jest taka konkretna, bardzo, bardzo konkretnie mówi wszystko, a ja to się lubię rozgadać, prawda? Więc te nasze spotkania autorskie też są zawsze dzięki temu, dzięki tej różnicy, ale jednak zgodności, ciekawe.
11: No dobrze, zanim powiemy o książce, o te wszystkie formalności popytam, powstaje następna, piszecie razem?
7: Powstała już następna, czekamy teraz na decyzję wydawcy odnośnie premiery, mamy nadzieję, że to będzie szybko, no bo tak naprawdę ta nasza ucieczka Apsary, która została podzielona na dwie części, to była jedna książka, która decyzją wydawcy została podzielona ze względu na długość. No ale mamy nadzieję, że to, że tak powiem, nastanie szybciej niż później. Na pewno ona zostanie wydana, to na 200%, bo mamy już po prostu umowę podpisaną. Następna w serii ukaże się książka Kasi, którą ona sama napisała beze mnie, ale już kolejne części, bo mamy tych książek przygotowanych do druku i żeby nie skłamać, to 9.
11: Już gotowych napisanych?
7: Już gotowych napisanych.
11: To jak długo pisałyście?
7: Ucieczkę Apsary, część pierwszą i drugą. Pisałyśmy taki ciążowy okres 9 miesięcy, no ale wiadomo, redakcja i tak jak mówię, to jest pandemiczne dziecko jeszcze, trzymając się tej ciążowej metafory, no więc to troszeczkę trwało. A tak zazwyczaj, no to praca nad książką od powiedzmy pomysłu do takiej wstępnej redakcji, przygotowania propozycji wydawniczej zajmuje nam od 3 do 4 miesięcy.
11: To szybciutko.
7: Remigiusz Mróz. Tak, to my.
11: Tylko w dwóch osobach.
7: W dwóch osobach, tak. No, nie wiem, bo że pan Remigiusz też ma jakiegoś kolegę gdzieś tam wymienionego na ostatniej stronie. Nie no, żartuję.
11: Godnego współlokatora.
7: Tak, nie chcemy zostać pozwane, więc nie wątpimy w pana Remigiusza.
11: Dobrze, to powiedzmy teraz o samej historii. Cóż to jest za opowieść?
7: To jest przede wszystkim opowieść drogi. Powstała ona na skutek połączenia takiej estetyki związanej z filmami indyjskimi, które znamy my tutaj w Polsce jako Bollywoody.
11: Czasem słońce, czasem deszcz.
7: Czasem słońce, czasem deszcz. Akurat w Polsce w tych czasach właśnie tego słońca i deszczu to były raczej historie miłosne. A dużo też z tej kinematografii to są filmy akcji. Więc my bardziej oglądamy te filmy akcji. No i one są powiedzmy w pewnej estetyce bardzo przerysowane, ale też bardzo piękne i mają taki swój specyficzny klimacik, który myślę, że dobrze nam się udało oddać, bo też mamy bardzo dużo znajomych z Indii, którzy uprawiali z nami tak zwany sensitive reading, czyli po prostu czytali po wszystkim tę książkę i dali okejkę, że naprawdę czuć tam ten klimat indyjski. A sama historia jest o tym, i też nie ukrywamy tego i chcemy głośno o tym mówić, że to jest historia o rasizmie i o tym, że rasizm jest zły i niepotrzebny i jest czymś, co no, tylko szkodzi, tak? To jest historia o spotkaniu, powiedzmy, przybysza z dalekich krain i młodej dziewczyny, która zaraz ma wyruszać na studia, jest trzymana pod kloszem, takim no, opiekuńczym, ale na niewiele się to zdaje w momencie, w którym właśnie pojawiają się emocje, no i pojawia się alkohol, no i do ich spotkania dochodzi w tawernie, wszystko jest pod. Oczywiście to też jest ważne w tej historii, że jest to fantastyka. Więc mamy taki, powiedzmy, okres barokowy, taki jest anturaż tego wszystkiego. To jest w ogóle okres historycznie bardzo ciekawy, jeśli chodzi o na przykład kontakty między Europą a właśnie Indiami. Więc ten historyczny research tutaj też zrobiłyśmy całkiem duży. No ale mimo wszystko jest to cały czas też opowieść o dwójce młodych ludzi. Bardzo dużo w niej jest humoru, jest też napisana z lekkością. Kierujemy ją przede wszystkim do młodych czytelników. Chociaż myślę, że dorośli też się mogą dobrze bawić. Zwłaszcza mogą się dobrze bawić rodzice, którzy mają nastoletnie dzieci. Bo taki dostajemy bardzo często feedback.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
11: Literacka Legnica, Legnica dla młodzieży, bo to była rozmowa dla młodzieży. Polecaliśmy książkę młodzieżową dla młodych czytelniczek przede wszystkim. A teraz Sekrety Legnicy. Kolejny odcinek książki Marcina Makucha, dyrektora Muzeum Miedzi. Dziś będzie o legnickich pomnikach, o nich, o ich historii. Zapraszam serdecznie. Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha.
10: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje. Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czyta Wojciech Masiak.
9: Zawiłe losy legnickich pomników. Sam nie wiem dlaczego, ale od dziecka zawsze fascynowały mnie pomniki. W szczególności realistyczne i pełnopostaciowe przedstawienia władców, królów i dzielnych dowódców. Pobudzały moją wyobraźnię i pozwalały przenieść się w czasy, w których żyli bohaterowie spoglądający z powagą ze swoich cokołów. Niestety Legnica mojego dzieciństwa nie była w stanie zaspokoić potrzeby obcowania z takimi monumentami. Oprócz pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej, znajdującego się od 1951 roku w centralnym miejscu miasta, na Placu Słowiańskim, gdzieś za radzieckimi murami, chowało się czterech niedostępnych Leninów i jeden Dzierżyński. Dla nas najmłodszych najatrakcyjniejszym pomnikiem był znajdujący się w parku tuż przy Alei Orła Białego i Kozimstawie drzemiący lew, o którym starsi mówili, że czasami budzi się ze snu i wydaje ryk, gdy tylko obok niego przejdzie dziewica. Jednak jak dotąd taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca. Przedwojenna Legnica pod względem liczby pomników prezentowała się znacznie lepiej. Oczywiście wznoszone monumenty miały swoją konkretną ideologiczną symbolikę i cel do spełnienia, od integracji lokalnej społeczności do uświadomienia mieszkańcom pięknej i dumnej przeszłości ich miasta. Pierwszym tak dużym przedsięwzięciem w Legnicy była budowa pomnika króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Stanął on na placu nazwanym jego imieniem. Inicjatorem budowy był burmistrz Aleksander Beck, który swój pomysł przedstawił w 1860 roku, w stulecie stoczonej pod Legnicą bitwy, która przyniosła zwycięstwo Fryderykowi nad wojskami austriackimi, przypieczętowując związek tych terenów z państwem pruskim. Ponieważ dla ówczesnych radnych nie do pomyślenia było, aby pomnik powstał z pieniędzy miejskich, zbiórkę funduszy na jego budowę prowadzono w przeróżnych miejscach. Na balach i imprezach towarzyskich, a także na kiermaszach organizowanych na przykład w szkołach. Ostatecznie monument odsłonięto w niedzielę, 15 sierpnia 1869 roku. Był kopią pomnika zaprojektowanego dla Szczecina przez berlińskiego rzeźbiarza Johanna Gottfrieda Schadowa. Przedstawiał króla stojącego w uniformie i gronostajowym płaszczu, wspartego na buławie, której podstawę stanowiły dwie księgi. Pomnik skierowany był ku północy, aby Fryderyk mógł spoglądać w stronę pola bitwy z 1760 roku. Co ciekawe, Pierwotnie monument został wykonany z cynku, galwanicznie pokrytego warstwą brązu. Dopiero w 1903 roku zdemontowano go i wywieziono do Geislingen. Tam posłużył jako model do wykonania kopii już z trwalszego metalu. W następnym roku ulepszony król powrócił na swój postument. Jednak, jak się później okazało, nie była to ostatnia wycieczka pomnikowego Fryderyka. 8 czerwca 1937 roku został zdemontowany i przeniesiony w pobliże obecnego zespołu szkół ekonomicznych, gdzie stanął na miejscu zlikwidowanej fontanny. Natomiast na opuszczonym placu wkrótce powstał przeciwpożarowy zbiornik wodny.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Słuchacie programu Co jest grane w Legnicy, piątkowego wydania podzielonego na audycję i teraz literatura, czyli Sekrety Legnicy, książka Marcina Makucha, dyrektora Muzeum Miedzi, we fragmentach czytana u nas w naszym programie. Dzisiaj o legnickich pomnikach, a teraz o najpoważniejszym z nim, największym z nich.
9: Największym i najbardziej reprezentatywnym pomnikiem w Legnicy był bez wątpienia konny posąg cesarza Wilhelma I. Stanął on u zbiegu parku z Breslauer Platz, dziś plac Wilsona. Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce 4 sierpnia 1898 roku. W 28. rocznicę bitwy pod Weissenburgiem, w której brali udział legnicy grenadierzy. Cesarz dla mieszkańców miasta był postacią wyjątkową. W ich pamięci tkwił fakt, że to podczas jego panowania nastąpiło zjednoczenie państw niemieckich i utworzono tym samym silne cesarstwo. Z nostalgią wspominano również czasy, kiedy Wilhelm I, jako honorowy patron regimentu grenadierów, był częstym gościem w Legnicy. Autorem projektu pomnika był pochodzący z Raciborza, a tworzący w Berlinie Johannes Böse. Posąg wraz z dwiema płaskorzeźbami oraz kartuszem został odlany w zakładach Gladenbeck und Sohn w Berlinie. W momencie, gdy Legnica po II wojnie światowej znalazła się w granicach państwa polskiego, naturalnym zachowaniem nowych mieszkańców miasta stało się usuwanie zewnętrznych śladów niemieckości. Ofiarą padły więc szyldy, tablice z nazwami ulic oraz pomniki poświęcone przedstawicielom znienawidzonego narodu. W ciągu jednej niedzieli, 18 listopada 1945 roku, swój żywot zakończyły pomniki Fryderyka Wielkiego i Wilhelma I. Wcześniej powstał pomysł przerobienia pomnika cesarza na pomnik króla Władysława Jagiełły, lecz nic z niego nie wyszło. Zrzucone pomniki wkrótce przestały kłuć w oczy. Co się z nimi stało? Do dziś nie wiadomo. Jedna z nigdy niepotwierdzonych wersji mówi, że posąg Wilhelma I został przetopiony na nowy, wspomniany już pomnik wdzięczności dla armii radzieckiej, przedstawiający dwóch żołnierzy polskiego i radzieckiego, trzymających na rękach małe dziecko, któremu to przynieśli wolność i pokój. Interesujące są dzieje pomnika, który 26 września 1912 roku odsłonięto u zbiegu Goldbergerstraße i Königgrätzerstraße, obecnie ulic Złotoryjskiej i Piechoty. Poświęcony został generałowi, a później feldmarszałkowi Johanowi Georgowi von Arminowi, który w szwedzkiej armii po stronie Zygmunta III Wazy walczył przeciwko Turkom. A już jako dowódca wojsk Elekta Saskiego 13 maja 1634 roku stoczył bitwę pod Legnicą, pokonując austriackiego wroga. Autorem projektu pomnika był Emil Kauer, junior, który wykonał posąg w oparciu o portret feldmarszałka znajdujący się w zamku Boitzenburg. W czasie II wojny światowej monument został zdemontowany i przeznaczony do przetopienia. Na szczęście feldmarszałek nie trafił do hutniczego pieca. Z hamburskiej składnicy złomu został wykupiony przez władze w Wuppertalu, miejscowości, w której po wojnie osiedliła się spora grupa legniczan. Dziś jest to jedno z miast partnerskich Legnicy. Podróż feldmarszałka von Armina zakończyła się więc

0: były tylko te, które nie kojarzyły się negatywnie nowej władzy. Takimi szczęściarzami zostały dwa pomniki lwów. Pierwszy z nich, drzemiący, znajduje się w parku. Odsłonięto go 4 sierpnia 1872 roku w drugą rocznicę bitwy pod Weissenburgiem. Upamiętniał legniczan poległych w wojnie prusko-francuskiej. Jego przygotowaniem zajęła się berlińska firma Gladenbeck, ta sama, która wykonała pomnik cesarza Wilhelma I. Drzemiący lew został tam odlany ze spiżu pochodzącego z lufy francuskiego działa. Dziś ten najstarszy pomnik w Legnicy, bez napisu, funkcjonuje jako rzeźba parkowa. Drugi lew, czuwający, odsłonięty został 14 września 1919 roku na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Wykonany przez wrocławskiego rzeźbiarza Paula Scholza miał upamiętniać 4 wychowawców i 67 uczniów tej szkolnej placówki poległych na frontach Wielkiej Wojny. Dziś lew pozbawiony greckiego hełmu, który pierwotnie znajdował się między jego łapami, nadal w gotowości obserwuje przechodniów. Dlaczego oszczędzono te pomniki? Chyba tylko dlatego, że lew od stuleci jest elementem herbu Legnicy i tak mogli odebrać je pionierzy, którzy przybyli tutaj na nowo układać sobie życie. Oryginalny pomysł zastosowano w stosunku do pomnika poświęconego wszystkim mieszkańcom Legnicy poległym w czasie I wojny światowej. Ceremonia jego odsłonięcia odbyła się 21 sierpnia 1938 roku na parkowych Błoniach. Powstał on według projektu legnickiego architekta Ericha Bornsteina. Była to budowla długości 56 metrów na planie łuku, przykryta dwuspadowym dachem wspartym na 26 piaskowych kolumnach, dodatkowo otwarta od strony wewnętrznego dziedzińca. W środku umieszczony zostały orzeł z rozpiętymi skrzydłami, a także popiersia z wizerunkami generała Ludendorffa i feldmarszałka Hindenburga. Po wojnie obiekt wkomponowano w oddany do użytku w lipcu 1969 roku stadion 25-lecia PRL, na którym swoje mecze rozgrywali aż do jego przebudowy piłkarze Miedzi Legnica. Dawny pomnik zaczął pełnić funkcję szatni dla drużyn, a także umieszczono tam klubową kawiarnię. Drużyna Świętego Floriana. Legnica nigdy nie była miastem, które w jakiś szczególny sposób zaistniało na futbolowej mapie kraju. Było to zarówno w czasach niemieckich, jak i polskich. Jedynym wyjątkiem jest rok 1992, kiedy to drugoligowa drużyna Miedzi Legnica sięgnęła po Puchar Polski. Pokonała ona w finale w rzutach karnych utytułowany zespół Górnika Zabrze, posiadający w swoim składzie Tomasza Wałdocha, Ryszarda Stańka i Dariusza Kosełę. Zawodników, którzy ponad miesiąc później zdobyli srebrne medale na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Legnicka Miedź stała się tym samym pierwszą drużyną w Polsce, która wywalczyła to trofeum, nie grając nigdy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jesienią doszły do tego 2 mecze w europejskich rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów z francuskim AS Monaco, w którym grali ówczesny mistrz świata, świetny niemiecki napastnik Jürgen Klinsmann oraz przyszli mistrzowie świata, Francuzi, Emmanuel Petit oraz Yuri Djorkaeff.
1: To był fragment książki Marcina Makucha Sekrety Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
2: Literacka Legnica za nami, więc teraz wracamy do części poświęconej młodzieży. Dzisiaj Katarzyna Rutowska poleca swoją książkę. Książkę, którą napisała razem z Katarzyną Podstawek, Ucieczka Psary. To część pierwsza sagi, cyklu. No i zachęcamy. Mówimy o tym, dlaczego to książka dla młodzieży, ale też wspominamy, że to również książka, którą mogą przeczytać dorośli ze względu na jedną postać.
3: Bo jedną z takich głównych postaci jest wujek tej dziewczyny pod koszem trzymany, który miał nad nią trzymać pieczę i po prostu nie upilnował. I to jest taka postać rodzica, opiekuna, który totalnie nie radzi sobie z tym, że człowiek młody, którym się opiekuje, już nie jest dzieckiem, a nie jest też dorosłym, bo to nastolenstwo to jest taki trudny wiek, prawda?
4: Jest, tak, tak, to prawda. To okres przejściowy bardzo trudny.
3: Tak, że z jednej strony już się ma wrażenie, że ta osoba ma, powiedzmy, sposób myślenia osoby dorosłej, bo na przykład się tak wypowiada, ale w środku jest tam jeszcze bardzo dużo dziecięctwa, naiwności, no ale z drugiej strony, prawda, jest też to to podejście, że ja wiem najlepiej.
4: Tak, gotowości do przygody i gotowości do uznania swojego

0: zdania. Czyli rozumiem, że starsi mogą troszeczkę sami sobie przyjrzeć się i tym relacjom, które mają w domu z pewnego dystansu.
1: Tak, w drugiej części też nie chcę za bardzo zdradzać, ale w drugiej części myślę, że udało nam się ten konflikt właśnie taki pokoleniowy pomiędzy naszą główną bohaterką, a właśnie jej wujkiem, rozwiązać w taki no fajny sposób, a jego rozwiązaniem i myślę, że w ogóle przesłaniem całej ucieczki Apsary jest właśnie to, że czy to jest osoba z innego kraju, z innego krańca świata, czy to jest po prostu osoba od nas z rodziny, ale z innego pokolenia. Najważniejsze, żeby szukać rzeczy, które nas łączą, a nie dzielą. Że ten pomost jest możliwy do zbudowania, ale to musi i jedna, i druga strona chcieć.
0: Ja jeszcze o ten świat chciałem zapytać, czyli to jest okres baroku mniej więcej, realia tamtych czasów, ale świat nie jest nasz, czy to jest nasz świat?
1: Nie, to jest świat wymyślony. My się trochę tutaj inspirowałyśmy, wiadomo, Pratchettem to jest taki najbardziej chyba oczywiste skojarzenie, bo ten świat u nas wymyślony ma być takim odbiciem oczywiście też ery baroku, ale trochę też współczesności. Tam są takie sceny, które są, starałyśmy się i myślę, że nam wyszło takim mrugnięciem do widza, że hej, to jest trochę parodia tego, co się teraz dzieje. Trochę jest parodia też tego, znaczy parodia, no taki może krytyczny komentarz, to jest chyba lepsze sformułowanie odnośnie tego, że w dobie baroku i w dobie już potem, jeszcze troszeczkę późniejszej, na przykład jaka była percepcja Europy przez Indusów, no Indusów współczesnych wtedy, no była taka, że my w Europie tutaj to w ogóle jesteśmy niehigieniczni przede wszystkim, mało się myjemy, jemy w ogóle jakieś okropne rzeczy i to te wszystkie uprzedzenia, które czasem się teraz współcześnie podaje, które oczywiście są okropne i krzywdzące, w drugą stronę też funkcjonowały i to równie, no powiedzmy, krzywdzący sposób, tak? No, wydaje nam się to całkiem zabawne, więc o tym też chcemy pisać. No wiadomo, że też, ponieważ jest to fantastyka, jest też element magii, czarów i powiedzmy niezwykłości, ale to myślę, że jest taki dodatek i jak ktoś fantastyki nie lubi, to mimo wszystko bym rekomendowała, żeby z ucieczką Apsary spróbował.
0: Dobra, to rozumiem. I jest tam sporo wątków sensacyjnych z tego, co mówisz, tak?
1: Tak, jest całkiem duży wątek polityczny, który swoje rozwiązanie znajdzie w drugiej części, ale dość mocno jest już zaznaczony w pierwszej. Powiem tak, my rekomendujemy w ogóle tę książkę na spotkaniach dla takich osób, powiedzmy 14+, i często się nas pytają po prostu, nawet rodzice, czy tam są jakieś na przykład sceny takie...
0: Erotyczne.
1: Erotyczne, tak
0: zwane. Co są?
1: Tak zwane momenty. Jest ujęcie na zasłony, więc spokojnie. Nie ma tam w ogóle takich elementów erotycznych, nie ma też przekleństw, ale jest ten wątek polityczny właśnie taki dosyć, no myślę, że skomplikowany, który też myślę, że jest bardzo dużą częścią radości z tej książki. No i po prostu chciałbyśmy, żeby każdy gdzieś tam sam ocenił, na ile ta jego latorość jest to w stanie ogarnąć, a na ile nie.
0: Apsara to główna bohaterka, czy to jest książka dla dziewczyn przede wszystkim? Przede wszystkim dziewczyny czytają.
1: Przede wszystkim dziewczyny czytają.
0: No właśnie, bo to trzeba mówić. Gdzieś ostatnio słyszałem jakiś pisarz, że przestał pisać czytelnicy, pisze czytelniczki, bo przecież kobiety czytają. To nasz rynek tworzą czytelniczki.
1: No jest to prawda, zwłaszcza jeśli chodzi o literaturę taką młodzieżową i tak zwanych młodych dorosłych. W tym momencie to jest też taka dosyć ciekawa, nie wiem jak to powiedzieć, sytuacja, może tak, bo z jednej strony mówi się dużo, że mamy kryzys czytelnictwa, ale to nie jest prawda, bo książek w Polsce się bardzo dużo sprzedaje i bardzo dużo się sprzedaje polskich autorów. Tylko, że właśnie jak się robi już takie badania bardziej szczegółowe, kto te książki kupuje, no to właśnie są to młode dziewczęta.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: I to by było wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj, czyli w piątek. Udanego, miłego, sympatycznego weekendu życzę i dziękuję serdecznie za to, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia w kolejnych audycjach Co jest grane w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Maciej Czujko kłania się nisko i zaprasza na program Tydzień w Legnicy, na naszą audycję publicystyczną, regionalną, w której mówimy o tym, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach. Zapraszam tych, którzy zainteresowani są sprawami legnickimi. I tak na sam początek Paulina Maciejewska. Podsumujemy z nią Festiwal Satyrykonu, zapowiemy też wystawy. Oprócz tego przegląd wydarzeń. Konrad Byś zaprosi na wystawę. Również pomówimy o ścieżkach rowerowych dolnośląskich. I tak ten program będzie nam biegł. Zaczynamy od Pauliny Maciejewskiej.
5: Tydzień w Legnicy.
6: I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
7: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który w piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
6: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
7: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw, i ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
6: No właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
7: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury, i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
6: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
7: Tak jest. I też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50-tce. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu, także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
6: A z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
7: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami. Dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
6: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
7: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty, chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie. Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring w tym roku, można malować po ścianach.
6: O!
7: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
6: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
7: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych. Na Satyrykon na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret Moralnego Niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
6: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
7: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
6: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
7: Ja również dziękuję.
6: Paulina Maciejewska za nami, a teraz Dawid Filipowski, mój redakcyjny kolega, tak oto przedstawiał wydarzenia minionego tygodnia w serwisach porannych newsowych. Posłuchajcie.
4: Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
8: Czuję się, powiem panu, że będę się czuł gorzej, a czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno, to mnie bolało ze 3 dni, a teraz, zobacz pan, takie małe 5 tych dziureczek. Byłem przekonany, że ja to z bólu się rozwijał.
4: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
9: Także zajmiemy się słynnymi fontannami, które kiedyś były podgrzewane, w których, jak Państwo pamiętacie, jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
4: A niedawno zakończyły się roboty w Ogrodzie Francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
10: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remonty 40 legnickich zabytków.
4: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
11: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Pszoków.
4: Pszoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Na samym początku programu obiecałem, że będzie z nami dzisiaj Konrad Byś i jest. Cień Gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u to wystawa stała, która czeka na Was w Muzeum Miedzi. Wystawa stała jest ciągle, ale założę się, że wielu z Was jeszcze jej nie widziało, a to wystawa bardzo kontrowersyjna. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
12: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum owszem gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
6: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
12: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardziej bardzo lokalnym wymiarze, bo...
6: Jedności robotniczej.
12: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
6: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
12: Tak, jak najbardziej.
6: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba i się udało.
12: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, ale ostatecznie w 2018 roku w marcu zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Sowieńskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić. No ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, my jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów. I chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
6: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie. I ono oddaje charakter tego posiadania.
12: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przyda się? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która no, zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
6: Konrad, byś o przyszłości Legnicy i o przyszłości Legnicy powie nam też troszeczkę Elżbieta Andrusieczko-Tor, która zajmuje się zespołem pieśni i tańca Legnica w Legnickim Centrum Kultury. O folklorze będzie mowa, a wiem, że w miłośników folkloru w Legnicy jest mnóstwo. Od tego właśnie wątku zaczniemy tę rozmowę.
13: Elżbieta Andrusieczko-Tor, kierownik zespołu pieśni i tańca Legnica.
14: Pani Elu, bo jesteśmy już na tyle zaznajomieni, że możemy sobie pozwolić na takie familiarne, mam wrażenie, formy. Chciałem panią dzisiaj zapytać, a już mam wrażenie, że kiedyś pytałem, ale warto chyba przypomnieć, bo z tego co wiem, przy LCK-u jest sporo osób, które ten folklor kochają, które śledzą to, co się dzieje przy Zespole Pieśni i Tańca Legnica, które na Facebooka patrzą, niektóre posty, to tam widziałem, polajkowane są tęgą liczbą lajków i to jest, przyznam szczerze, nieco zaskakujące. Nie, to taką pozę bym zrobił teraz, bo jak zaczynałem pracę tu w LCK-u i przyjeżdżałem do LCK-u, nie pracuję w LCK-u, ale przy LCK-u i nagrywałem rozmowy, to wtedy było dla mnie szokujące, że ten folklor cieszy się aż taką popularnością, bo się cieszy.
13: Tak, bo jest fajny, jak to folklor. Zależy, jak go się podaje, jak każdą rzecz, która jest. Jeśli podamy posiłek byle jak podany na brudnym talerzu, to jest nieciekawe, nieładne. Ale jak na ładnym talerzu, nawet niewiele, ale smaczne, to każdy się pokusi, żeby to zjeść. I tak samo jest z folklorem. Myślę, że my nie mamy takiego zupełnie czystego folkloru, jak był kiedyś. Jest on artystycznie opracowany, czasami nawet bym powiedziała, że przerobiony, ale tak musi być dzisiaj, żeby go dać innym. Ziemniaki mogą być i takie, i inne mogą być z tłuszczem albo całkiem suche. I tak samo jest z folklorem. Można podać samego ziemniaka, albo polać go tłuszczem, albo jeszcze dać cebulki, i tak jest folklorem. My podajemy to tak, aby każdy widz dzisiaj mógł się tym zainteresować. Żeby każdy mógł to zatańczyć, żeby każdy mógł to zaśpiewać, a zarazem, żeby inni chcieli to poznać, bo chyba o to chodzi.
14: No i jeśli już trzymamy się tego porównania kulinarnego, to mam wrażenie, że jak się fajnie, ciekawie o jedzeniu opowie, to ono wtedy też lepiej smakuje, a te wasze przedstawienia chyba też tak wyglądają, że trochę opowiadacie, trochę mówicie, o czym to będzie tańczone.
13: Tak, jeśli robimy koncert, to staramy się sprzedać jeszcze jakąś informację na temat folkloru, na temat tego, jak kiedyś bywało, jak dzisiaj porównać to chociażby. I wtedy widzowie, widząc, że to nie jest tylko przyszli, zatańczyli, wyszli, podziękowali, tylko można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć albo odświeżyć sobie stare wiadomości, oni chętniej przychodzą. I dlatego też za każdym razem staramy się zrobić o czym innym. Ja tu pracuję 12 lat, jeszcze dwóch takich samych koncertów nie było.
14: No właśnie, też mam takie wrażenie. A chciałem zapytać, bo to akurat mnie nurtuje najbardziej. Czy wśród miłośników waszej działalności jest dużo osób, no bo w zespole młodych jest dużo, ale czy wśród miłośników jest dużo osób młodych, bo można by sobie tak wyobrazić, że raczej starsze osoby są zainteresowane folklorem?
13: Nie, to jest tak, że jak młodzi tańczą, to ich koleżanki i koledzy często są zdziwieni tym, co my robimy. Ponadto jak idziemy do szkoły i robimy koncert, tak jak ostatnio w Elektroniku robiliśmy, powiem szczerze, że niektórzy chłopcy byli zaskoczeni, że to może tak wyglądać. I potem okazało się, że ileś tam lajków po tym koncercie, gdzie zobaczyli także i swoje zdjęcia, bo były zdjęcie publiczności, było od zupełnie nowych osób, których nie znamy, a które prawdopodobnie były na tym koncercie. Staramy się pójść do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkół średnich, po to, żeby pokazać im, że ten folklor jest fajny, że każdy z nas może go poznać, że takiego chołupca to w każdej chwili każdy zrobi, a cwał krakowski wszyscy znają, choć o tym nie wiedzą. I nazywają to zupełnie inaczej, tańcząc to, właściwie wykonując to na WF-ie. I teraz okazuje się, że wszyscy możemy to zrobić, że to nie jest takie trudne. I wtedy oni dopiero zaczynają rozumieć i podziwiają tych, którzy przychodzą do nas na zajęcia. Są to koledzy, koleżanki, a czasami zupełnie nieznane nam osoby. I często, jak usłyszą śpiew, no teraz braliśmy udział w konkursie Mazowsza i dziewczyny śpiewały wyjątkowo pięknie. Jak usłyszeli te elementy, które były na konkursie, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest tam 17 piosenka i 45 zwrotka, tylko to jest konkretny śpiew, bardzo dobrze zrobiony.
14: Żeby folklor, żeby taniec i śpiew tego typu pokochać, to chyba trzeba to zobaczyć na żywo. To się chyba nie da pokazać w telewizji, na YouTubie, w jakiejkolwiek relacji. Czy ja dobrze mówię? Czy dobre mam wrażenie, że to musi tupnąć, że to tupnięcie chyba trzeba słuchać?
13: Chyba nie do końca tylko tupnięcie, ale taniec zazwyczaj, śpiew jest tak wykonany, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jakie są emocje. I te emocje, temperaturę i ciśnienie tego nie przekażemy przez YouTube'a, tego nie przekażemy przez telewizję, tego nie przekażemy inaczej niż na żywo. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, żeby na koncercie grała żywa kapela. Ona jest w tym samym miejscu, niesie ich ta sama emocja, czują ten koncert, czują tych ludzi, którzy są przed nimi i wtedy dopiero odbiera się to tak naprawdę, bo każdy może odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo każdy może pokazać, że mu się coś podoba, albo kawałek piosenki zaśpiewać i wtedy dopiero czuje ten folklor. Bo jeżeli nie, to z ekranu, no to jak Amerykę czy Afrykę oglądamy, no jest fajnie, ale nie czujemy. Jak tam jest, czy ciepło, czy zimno, czy wiatr wieje, tego nie wiemy. Telewizja tego nam nie pokaże i YouTube tym bardziej.
14: No tak, prawda, nie odbije się to takim echem w naszej duszy. Opowiadacie na koncertach, co opowiadacie, o jakich elementach? Bo wiem, że ostatnio był taki koncert, w którym chałupę pokazywaliście chłopską, tak? Dobrze pamiętam?
13: A to różnie, na każdym koncercie inaczej. Opowiadamy o jakimś konkretnej rzeczy. Na jednym opowiadamy o świętach, na innym, na przykład na Barbary robiliśmy to o górnikach. Na jeszcze innym mówiliśmy o zwyczajach andrzejkowych. To zależy, co wybierzemy. Wybierzemy konkretny temat i ten temat opracowujemy tak, aby takie najmniej znane rzeczy, które są z tego tematu, pokazać. Dużo osób na przykład na Andrzejki robi sobie różnego rodzaju wróżby, nie pamiętając o tym, że też były Katarzynki. Okazuje się, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był na Barbórce, tylko gdzieś tam coś usłyszał, ale nie wiedział, jak to wygląda, bo to jest zakazane dla kobiet, a nie wszyscy mężczyźni mogą tam wejść. Więc jakby są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby to zobaczyć i próbujemy to pokazać. Dzisiaj mamy choinkę, kiedyś mieliśmy zupełnie co innego. Dlaczego tego nie pokazać? Wszystko pokazujemy to, co było dawniej, co się zapomniało, ale jednak gdzieś tam u kogoś w pamięci jest, bo gdzieś tam jakaś babcia mi coś mówiła, ale ja to tam puściłam pamięci, bez pamięci i poszło sobie. I w tym momencie, jak oni przychodzą na ten koncert, okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej podane, że można zobaczyć ludzi, którzy to akurat robią. I myślę, że to jest ważne, że można zobaczyć, jak bywało i jest to ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje.
14: Czyli rozumiem, że te tradycje i to, jak one się zmieniały, to jest oczywiście ciekawe, nawet jak się o tym czyta. Ukłon dla tych, dla których mniej, że nie wszystko jednak, bo są też takie tradycje, które myślę, że nie porwałyby tych, którzy tacy są zdystansowani, ale mnóstwo jest takich faktów, które można zaliczyć w 100% do naprawdę porywających ciekawostek. I to jest jedno, że to są ciekawostki. A z drugiej strony u was można te ciekawostki zobaczyć w praktyce, jak to wyglądało, bo wy to po prostu fizycznie na scenie robicie. Czyli jeśli jest Barbórka, to pokazujecie, jak bawili się górnicy.
13: Tak. Tak, jeśli jest barburka, to pokazujemy, najpierw robimy były rozmowy z górnikami, którzy w takich imprezach często bywali, oni nam podali wszystkie informacje, mniej więcej kilka piosenek najbardziej znanych, a które wpadają w ucho, bo oni tam bardzo dużo śpiewają i dopiero potem, budując to przez miesiąc, składamy scenariusz i ten scenariusz wprowadzamy do zespołu i wtedy uczymy się wszyscy tego, co jest nowe. I często jest dużo nowych piosenek, dużo jakichś tam elementów, które wcześniej nie było, ale to jest tak fajnie, bo nie jest ciągle to samo. Nie ciągle tańczymy ten Kraków, Kraków, Kraków albo Poloneza i Mazura, Poloneza i Mazura, ale zmieniamy.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Elżbieta Andrusieczko, tor o folklorze, a my wracamy do Konrada Bysia, który opowiada nam o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy Relikty Legnickich Pomników PRL-u. I my na tę wystawę zapraszamy. To wystawa stała.
12: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
6: Głowa została ukradziona.
12: Tak, głowa została ukradziona, stąd na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
6: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
12: No, rzeczywiście.
6: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
12: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
6: Kogoś w ogrodzie?
12: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako źródło dochodu, ale jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
6: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła, przydasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
12: No, pytanie, czy reakcja na te, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej, czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
6: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
12: Jak najbardziej. Tutaj mam, jest wyłączność dla pana redaktora.
14: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
12: Tak, od początku też budziła emocje, no bo oczywiście, proszę państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami, podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę państwu powiedzieć, że no zarówno, no jak gdyby... Głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do Armii Radzieckiej, do no, minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc no z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, no, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to myślę jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, no, co powinniśmy też w pewien sposób no, uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
14: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
12: No to jest nieduże, miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieckiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Jeden z powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
5: Tydzień w Legnicy.
14: Konrad Byś o wystawie stałej w Muzeum Miedzi, a teraz posłuchajmy o cyklostradzie dolnośląskiej, która powstaje, którą będzie można jeździć, jakie fragmenty są gotowe, jakie są w planach. O tym właśnie gość Joanny Struteńskiej.
15: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
16: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
15: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna. Dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd od, z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, możemy będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
16: Mhm. Ale powoli te odcinki się składają w całość?
15: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 kilometrów. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
16: U nas też to już trochę trwa.
15: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
16: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
15: W tej chwili unik pozycji. Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Cyklostrada Dolnośląska, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas wrócić do Muzeum Miedzi, na chwilkę, na troszkę do Przemysława Wróżela, który opowie nam o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą. Te poszukiwania są wieloletnie, już kilka lat tych poszukiwań za nami, jeszcze pewnie przed nami, ale warto przypominać o tym, że jest taki zamysł, jest taka potrzeba, bo to pobudza wyobraźnię.
17: Przemysław Paruzel, dział archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.
6: Panie Przemysławie, zajmuje pana teraz fantastyczna rzecz. Szuka pan miejsca bitwy pod Legnicą. Czy pan już kopie, tak. Czy jeszcze pan węszy? Jak to wygląda? Czy się pan przechadza po tych polach, rozgląda dookoła, może tu, a może tam? Czy tam kopnie pan w glebę nogą, a może tutaj spróbujemy? Czy raczej siedzi pan w dokumentach?
17: Właśnie jestem cały czas jeszcze na etapie wertowania różnych źródeł, bo tą wiedzę teoretyczną trzeba koniecznie mieć, żeby potem można było stworzyć jakieś teorie, gdzie ta bitwa tak naprawdę mogła się rozegrać. No ale te prace terenowe też są dosyć zaawansowane, bo to już od 2018 roku, więc już minie 5 lat w tym roku.
6: No właśnie, bo to tej bitwy. Zaczęło się 5 lat temu. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczyna? Do czego się siada? Jak to
17: znaczy,
6: po kolei?
17: W ogóle pomysłodawcą tych badań była grupa takich pasjonatów historii miejscowych tutaj zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego. Oni właśnie musieli znaleźć archeologa, który po prostu będzie kierował tymi badaniami, bo jak wiadomo, badania archeologiczne wymagają nadzoru archeologicznego. W ten sposób trafili do mnie. No, ja się zgodziłem poprowadzić im te badania i od tej pory już działamy wspólnie, szukając tej bitwy.
6: Ten nadzór polega na tym, żeby nikt niczego nie zepsuł i żeby odczytać właściwie to, co się znajduje?
17: Tak, żeby właściwie po prostu potraktować te znaleziska zgodnie z metodyką badań archeologicznych, żeby po prostu można to było potem wykorzystać jak najbardziej w celach naukowych.
6: No i dobra, zaczęliście od jakiego źródła zaczęliście? Kto, czyje dokumenty jako pierwsze was pokierował? Bo to chyba tak się dzieje. Najpierw
17: no oczywiście, no każdy zaczyna od Długosza, od przekazu Długosza, który można albo traktować dosłownie, albo
6: literacko.
17: Albo literacko. No. Pewne przesłanki przemawiają za takim traktowaniem, pewne przesłanki za innym. No. Cały czas szukamy tych znalezisk materialnych, które potwierdzą pewne rzeczy, bo teorie można tutaj sobie stworzyć bardzo dużo na podstawie tych źródeł pisanych, a cały czas czekamy na znaleziska materialne, które to potwierdzą na 100%.
6: Ile już przekopaliście miejsc? Bo to jest bardzo
17: znaczy,
6: ciekawe.
17: To trudno.
6: Jaki obszar wchodzi w grę?
17: Bo to jest obszar przebadany. Około 180 hektarów w okolicach Legnickiego Pola już zostało przeszukanych.
6: A ile jeszcze zostało przed wami? Jakiś taki obszar
17: prawdopodobny. To jest tak naprawdę niepoliczalne, bo być może ta bitwa, ona nie miała miejsca w okolicach Legnickiego Pola, bo tutaj też są właśnie różne teorie. Bo na przykład Długosz pisze, że ta bitwa rozegrała się w okolicach rzeki Nysy. Każdy uważał z historyków, że on po prostu tą Nysę pomylił z Kaczawą. No a przecież w okolicach Legnicy również przepływa rzeka o nazwie Nysa Szalona, na południe od Legnicy. I jeśli wziąć pod uwagę, że Henryk Pobożny chciał po prostu połączyć się z siłami czeskiego króla Wacława, który już stacjonował w Bolkowie, no to

0: trzeba poprzeć znaleziskami materialnymi.
1: A czy tych dokumentów źródeł to jest jakaś ogromna liczba? Czy to jest zamknięty zbiór i który już
0: no macie oczywiście do oryginalnych źródeł pisanych z tego okresu jest mało, ale niemniej one są i istnieją źródła, które powstały już na przykład rok po bitwie legnickiej. Także wszyscy ci, którzy twierdzą, że tej bitwy nie było, że ona jest wymysłem, no po prostu nie wiem, czy oni nie dotarli do tych źródeł, czy nie wiem, co nimi kieruje.
1: Ale nie budzi się pan.
0: Jest jednak troszkę.
1: Nie budzi się pan w nocy czasami spocony, że nie było tej bitwy.
0: No bo nie, to na pewno nie, bo ja jestem przekonany, że ona była, więc ja mam sen spokojny.
1: To by był najgorszy koszmar.
0: Tak.
1: Z drugiej strony ale udowodnić, że nie było, to też odkrycie.
0: No też, ale ja mam pod tym względem mam sen spokojny, bo jestem przekonany, że ta bitwa była. Tylko właśnie kwestia miejsca, gdzie on to był.
1: A dokumenty macie już wszystkie, cały ten zbiór przestudiowany? Już macie, czy jeszcze coś przed wami do przeczytania, do przeglądu?
0: Znaczy, no zawsze, nigdy nie można powiedzieć, że wszystko coś się ma skończonego, jeśli chodzi o takie zagadnienie jak bitwa średniowieczna. Zawsze mogą zostać odnalezione dokumenty jeszcze nieznane wcześniej, czy tego typu historie się mogą wydarzyć. Zawsze też można różnie interpretować te oryginalne pisma, więc to nigdy nie jest temat zamknięty.
1: Czyli nawet w tym, co przeczytane, mogło coś umknąć albo zostać źle zinterpretowane.
0: Mogło coś umknąć, mogło nadinterpretowane.
1: Albo nie połączyliście jeszcze jakichś faktów. Niedointerpretowane.
0: Dokładnie, więc no, po raz kolejny powtarzam, że cały czas czekamy na te źródła materialne.
1: No właśnie, to proszę mi powiedzieć.
0: To jest to główny cel, mimo że my odkrywamy przy okazji tych poszukiwań wiele innych cennych rzeczy.
1: No tak, oczywiście.
0: Kolega to nie wspomniał jest monety rzymskie, czy tak, tego typu rzeczy, no to ja zawsze powtarzam, że ja bym wolał jeden grot mongolski niż tam 100 nawet złotych monet znaleźć. No bo to jest główny cel naszego.
1: No tak, jasne.
0: Nie znalezienie tej bitwy.
1: Ja bym wolał 100 monet.
0: Znaczy, ja bym się nie obraził na pewno na 100 monet, ale jednak no, bardziej tutaj jest cenne przedmiot, który jest tak naprawdę z żelaza wykonany, czyli z rzeczy, która nie jest materialnie cenna, ale no naukowo w tym momencie naprawdę będzie wielką sprawą.
1: Bo to trzeba mocno podkreślić, że to oczywiście nie jest czas zmarnowany. Ilość odkryć, które powstaje w trakcie szukania, to zresztą tutaj przed chwilą Tomek też mówił, ile jest stanowisk właśnie związanych. Ale no ja chcę zapytać o ten grot, bo to nie będzie jeden grot, to prawdopodobnie będzie zatrzęsienie, no nie? Jak to znajdziecie? No,
0: tak by się można było spodziewać, że przy sposobie walki Mongołów, przy tej ilości strzał, które oni wypuszczali, można się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też należy wziąć pod uwagę, że od tamtego czasu minęło już ładnych parę setek lat. Mm-hmm. Poza tym, no na pewno były te pobojowiska czyszczone, dosyć skrupulatnie. No, wszystko, co można było wykorzystać powtórnie, było zbierane, więc jeśli coś umknęło oczom tych, że tak powiem, zbieraczy, no to zostało w ziemi, a jeśli oni to zobaczyli, to raczej wzięli i na pewno strzały też były zbierane, bo no zawsze można było powtórnie ją wykorzystać. Poza tym też
1: czyli
0: trzeba
1: to tak było, że w średniowiecznej bitwie przez pole bitwy przetaczały się tabuny zbieraczy.
0: No dokładnie, jeśli już ci Mongołowie się tam oddali na bezpieczną odległość.
1: No oczywiście.
0: To tak.
1: Popalili co mogli i wtedy, tak.
0: Tak, na pewno ten, kto przeżył właśnie tą wizytę mongolską, na pewno tam spróbował coś znaleźć.
1: Jasne.
0: Poza tym też trzeba mieć na uwagę, że no, sposób uprawy dzisiejszej ziemi też nie sprzyja zachowaniu tych przedmiotów. No jednak ta chemia działa destrukcyjnie na te wszystkie przedmioty, które są w ziemi. Także no, należy się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też trzeba mieć na uwadze właśnie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej.
1: A czy pan wie, no na pewno wiecie, na pewno czytaliście, na pewno obserwowaliście, jak wygląda takie typowe pobojowisko po Mongołach. Na przykład wiecie, jakie będą charakterystyki? No te strzały to przede wszystkim.
0: No właśnie tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te groty mongolskie, w ogóle to uzbrojenie mongolskie jest na tyle charakterystyczne, jeśli oczywiście się zachowa w zadowalającym stanie, że no trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Więc jeśli znajdziemy rzecz, którą my zobaczymy, że jest mongolska, to już wiadomo, że jesteśmy na dobrym tropie. I trochę to inaczej wygląda niż z tymi militariami zachodnimi, tutaj miejscowymi, bo te militaria, one na pewno były tu gubione.

0: Nie? I na pewno część może być niezwiązana z tą bitwą, no bo przecież to ludzie żyli i jakoś funkcjonowali, więc mogli te przedmioty gubić. Ale jeśli znajdziemy rzecz, która będzie miała taką proweniencję wschodnią i my na pewno to zobaczymy, jeśli będzie ten przedmiot w miarę dobrze zachowany, no to wiadomo, że to jest pamiątka po tej wizycie.
1: Przemysław Paruzel o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą, a teraz wracamy do tematu cyklostrady dolnośląskiej. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, o kolejnym jej odcinku.
2: W tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność. Nie mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć.
1: Cyklostrada Dolnośląska powstaje, a nasz program się kończy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.